0: right now. Oh yeah. In a sweet harmony.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Było prawie 40 stopni, upał zapełnia szpitalne Sory. Tragedia nad wodą, dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Piłkarze Górnika przegrali z Ferencvaroszem w eliminacjach Ligi Europy. Dzisiaj w pucharach mamy jeszcze 4 polskie drużyny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Tak reagowaliśmy zwykle na upał, który zalał wczoraj całą Polskę. Prawie 40 stopni na termometrach. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu, z udarem cieplnym, a także odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, często z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
2: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
1: I łatwiej może dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody, wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy. Dzisiaj też temperatura będzie trudna do zniesienia. 38 stopni tyle będzie na południowo-wschodnich krańcach Polski. Ulga powinna przyjść jutro, wtedy temperatura spadnie mniej więcej o 10 stopni. Fala upałów nie tylko w Polsce, na Słowacji przyniosła wczoraj nowy absolutny rekord temperatury, wynosi 41,4. Zarejestrowano go podobnie jak pod koniec czerwca w Kamenicy pod Chronem. W Czechach na południu Moraw też regionalny rekord 41 stopni. Tragedia nad wodą, dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
3: Mieli wejść do jeziora Durowskiego i niestety nie wypłynęli.
1: A konkretnie jeden z chłopców miał się utopić, a drugi ruszył mu na pomoc. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
4: Do działań został włączony również płetwonurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
1: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godziny, ale ich życia nie udało się uratować. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją. Tak stwierdził rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
1: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, który ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvaroszem Budapeszt 0-1. To pierwsze spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Dzisiaj w tych samych rozgrywkach Lech zagra z Klaksvík z Wysp Owczych, a Jagiellonia z Glasgow Rangers. W lidze konferencji natomiast Raków podejmie szwedzkie Hammarby, a GKS na Węgrzech zagra z izraelskim Hapoelem. Rewanże za tydzień.
6: Dzień dobry, to 6 dzień sierpnia. Łukasz Michal, zapraszam na poranek Trendy Start, który jak zwykle u nas do godziny 11. A zaczniemy od prognozy pogody. Dzisiaj burze z deszczem mogą wystąpić w regionie, ale znów kolejny bardzo ciepły dzień przed nami. W okolicach 40 stopni Celsjusza dzisiaj mamy zobaczyć również w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie czy Rzeszowie. Termika upalna i mokra, biometr niekorzystny, wiatr z północnego zachodu w porywach 20 km na godzinę.
7: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Trendy Start w Trendy Radio.

dzisiaj już czwartek, 6 dzień sierpnia, czyli 218 dzień roku, 147 dni pozostaje do końca roku. Dzisiaj Jakub, January, Just, Maria, Namir, a także Oktawia świętują imieniny. Mamy dzisiaj dzień, który potrwa 15 godzin i 13 minut i ten dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 31 minut. Słońce wstało nam dzisiaj o godzinie 5.05, zajdzie o 20.18. Znak zodiaku urodzonych 6 sierpnia to lew.

0: To czwartek, 6 dzień sierpnia. Dzisiaj, moi drodzy, wspominamy sobie też wydarzenia w kraju. W roku 1414 wojna głodowa, wojska polsko-litewskie zdobyły Nidzice. 6 sierpnia 1460 roku wojna 13-letnia. Wojska polskie ponownie odzyskały Malbork. W 1718 ukazało się pierwsze wydanie tygodnika Poczta Królewiecka. 1914 rok, pierwsza wojna światowa. Józef Piłsudski ogłosił utworzenie Warszawy fikcyjnego rządu narodowego. W 1934 w Krakowie rozpoczęto usypywanie kopca Piłsudskiego. 6 sierpnia 1963 roku premiera filmu kryminalnego Ostatni kurs w reżyserii Jana Batorego. W roku 2015 koniec prezydentury Bronisława Komorowskiego. Andrzej Duda został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP i objął zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jarosławscy policjanci pomogli kobiecie, która przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w samochodzie. Mieszkanka powiatu jarosławskiego nie mogła dostać się do wnętrza pojazdu, w którym uwięzione zostało jej 10-miesięczne dziecko. Mundurowi błyskawicznie ocenili sytuację i kierując się troską o zdrowie dziecka, podjęli decyzję o wybiciu szyby w pojeździe. 10-miesięczna dziewczynka została bezpiecznie wydobyta z samochodu. Na szczęście nic jej się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej. Policja przypomina, że podczas upałów we wnętrzach samochodów robi się bardzo gorąco. Temperatura może wzrosnąć niemal dwukrotnie w stosunku do temperatury powietrza. W przypadku zauważenia osoby bądź zwierząt pozostawionych w nagrzanym samochodzie należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Podczas najbliższego weekendu 8 i 9 sierpnia sztafeta złożona z kilkudziesięciu zawodników Spartan pokona liczącą blisko 200 kilometrów trasę z Tarnowa do Bielska-Białej. Biegnący przekazywać będą sobie flagę Spartan niczym olimpijski znicz. Jej finał będzie zapowiedzią dwóch wydarzeń. W dniach 29 do 30 sierpnia w Bielsku-Białej odbędzie się Spartan Ultra Trifecta Weekend. W jego programie znajdzie się między innymi jedyny w Europie Centralnej Spartan Ultra, ponad 50 km górskiej trasy i ponad 60 przeszkód. W sobotę 26 września w Tarnowie będą miały natomiast miejsce Spartan Trail i Spartan Trail Kids. Dorośli zmierzą się z malowniczą 10-kilometrową trasą biegową, a dzieci po raz pierwszy w Europie będą mogły wystartować w Spartan Trail Kids, specjalnej formule biegów terenowych przygotowanej z myślą o najmłodszych uczestnikach. Spartan to największa na świecie seria biegów z przeszkodami i biegów terenowych, obecna w ponad 40 krajach na 6 kontynentach. Uroczyste przekazanie flagi Spartan przez władze Tarnowa odbędzie się na Tarnowskim Rynku 8 sierpnia o godzinie 16. Upały nas nie opuszczają, a na upały najlepszym ochłodzeniem jest kąpiel w basenie. Krystalicznie czysta woda, świetna atmosfera i zjeżdżalnia, która gwarantuje mnóstwo radości, czekają w Iwoniczu Zdroju. Tam basen otwarty jest do 18. Od godziny 10 basen otworzył Mosir w Sanoku. Tam z kolei można popływać, pozjeżdżać, pograć w siatkówkę, pobawić się na wodnym placu zabaw i dobrze zjeść.
3: Chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Państwa, wszystkich radiosłuchaczy i żebyście przekazali swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, aby skorzystać z naszego pięknego sanockiego basenu, który szczególnie w te dni najbardziej upalne, no, tętni życiem od rana do wieczora. Można skorzystać z atrakcji dudnych, z wodnego placu zabaw, z basenu pływackiego, ze zjeżdżalni, z siatkówki plażowej. Można smacznie i fajnie zjeść, napić się chłodzącym napojów. Naprawdę można świetnie spędzić czas w Sanoku.
1: Basen w Sanoku jest otwarty do godziny 19.
0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew

0: szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ponownie wracamy do kart historii, wydarzenia z 6 sierpnia, jeśli chodzi o świat. Przed nami w roku 1272 Władysław IV Kumańczyk został królem Węgier i Chorwacji. W 1789 zakończyło się powstanie chłopskie we Francji. W 1904 w Hadze wyjechał na trasę pierwszy tramwaj elektryczny. W roku 1947 została założona Brazylijska Partia Socjalistyczna. 1990 rok, w Kownie zdemontowano pomniki Lenina i czterech komunistów.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Czas jeszcze zerknąć do kalendarza muzycznego, co działo się na przestrzeni lat, jeśli chodzi o tematy muzyczne. Otóż dzisiaj rozpoczniemy od roku 1952. 6 sierpnia urodził się Vinnie Vincent, gitarzysta zespołu Kiss w latach 1982-1984. 6 sierpnia 1959 urodziła się Donna Lewis, piosenkarka. 1960 urodził się Ricky Echolette, gitarzysta i klawiszowy zespołu Alphaville. W 1969 urodził się Elliot Smith, piosenkarz, autor tekstów i kompozytor. W roku 1974 piosenkarz Barry White wydał swój trzeci studyjny album zatytułowany Can't Get Enough.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wisła wysycha. W Sandomierzu ma tylko pół metra. Stanęła żegluga. Coraz więcej ofiar wysokich temperatur to także młodzi ludzie. Lada moment decyzja, na którą czekają kierowcy. Stawką są ceny paliw. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały obniżają poziom polskich rzek. Przykład na Wiśle, w Sandomierzu rzeka ma tylko pół metra głębokości. Żegluga pasażerska niemal zamarła. Pływa jeden z

0: czterech statków, ten o najmniejszym zanurzeniu.
1: Wczoraj było 50 cm wody w Wiśle, więc...
2: Przeraża mnie poziom wody. Wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
3: Pół metra znaleźć to jest trudno, pół metra wody na całej szerokości Wisły, żeby znaleźć.
0: Na znaczące wzrosty stanu wód w najbliższych tygodniach nie ma co liczyć. Ostatnie dni to też czas wytężonej pracy ratowników pogotowia, są wzywani do ofiar upałów. Pomocy potrzebują głównie osoby starsze i te z chorobami układu krążenia, ale też coraz więcej jest wyjazdów do ludzi młodych i w średnim wieku. To są typowe objawy przegrzania organizmu, mówi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego.
4: Mniej więcej od godziny 11 do 15-16 odnotowujemy najwięcej wyjazdów do omdleń, zasłabnięć, duszności, problemów kardiologicznych, bo wtedy jest najgoręcej.
0: Pomocy potrzebują też ludzie względnie młodzi, którzy w tych godzinach biegają albo intensywnie jeżdżą na rowerze. To w ostatnich dniach także często klienci pogotowia. Do jutra powinniśmy dowiedzieć się, czy będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z zapowiedzi Donalda Tuska. Paliwo jest drogie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale to już nie pierwsza taka zapowiedź, więc jeszcze trochę, mówi premier.
5: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
0: Interwencja byłaby mniejsza niż ostatnio, mówi wiceminister finansów Jarosław Nenek.
6: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby...
7: procesu legislacyjnego.
6: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
0: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa. Dziś mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Kadencję charakteryzuje spór z rządem Donalda Tuska. Dotyczy m.in. programu pożyczki wojskowej SAFE, sądownictwa, nominacji ambasadorskich i światopoglądu. Prezydent podkreśla, że broni konstytucji i wzmacnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W polityce zagranicznej Nawrocki zareagował też na gloryfikowanie przez ukraińskie władze nacjonalistów UPA. Odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Rząd przede wszystkim krytykuje prezydenta za wielokrotne wetowanie reform. W Maroku ruszyły procesy po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Przed sądami stanęło 86 osób oskarżonych o udział w masowym przekraczaniu granicy hiszpańskiego miasta na wybrzeżu Afryki. Niektórzy trafili do aresztu. Według Hiszpanów do Ceuty wtargnęły 72 tysiące migrantów, ale 70 tysięcy już wróciło do Maroka. Przy czym ponad 140 osób zmarło, większość utonęła. To może być przełom w leczeniu wzroku wcześniaków. Szwedzcy naukowcy dowiedli, że zwykłe krople do oczu z deksametazonem mogą niemal o połowę zmniejszyć ryzyko groźnej choroby prowadzącej do ślepoty. Żeby to jeszcze potwierdzić, naukowcy planują obecnie długoterminowe obserwacje.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Górnik Zabrze będzie musiał odrabiać stratę w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Polski zespół przegrał w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1, mówi trener Michał Gaszparik.
2: Słaby początek, ale potem po tej 20 minucie dostaliśmy się do meczu i myślę, że to był klucz do lepszego wyniku, bo stwarzaliśmy sobie sytuację, byliśmy groźni, rozpoczęliśmy grać bardziej ofensywnie i agresywnie, tylko że dla mnie jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego padnąć do tej bramki.
1: Dziś w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Natomiast w Lidze Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw. Została nam już tylko Iga Świątek. W trzeciej rundzie turnieju w Toronto nie zobaczymy pozostałych Polek. Najpierw odpadła Maja Chwalińska, a wczoraj w drugiej rundzie obie Magdy. Linet przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6-5-7, a Frenk z jej rodaczką Jessica Pegulą 6-3-3-6-2-6. A w Montrealu do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4-7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Holender Botik van de Zandschulp, który pokonał rozstawonego z czwórką Daniła Miedwiediewa. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła trzecie miejsce na piątym etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlen Reusser, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili.
3: Miałam ogromną nadzieję, że one po prostu będą się czarowały i mega, mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić. Wszystko po prostu zostawiłam na drodze.
1: Niewiadoma Fini awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. A w Tour de Pologne hat-trick Jonathana Milana. Włoski sprinter wygrał trzeci z rzędu etap, tym razem z metą w Zielonej Górze. I oczywiście umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski był 27. Dziś etap czwarty z Żagania do Karpacza z metą na Orlinku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Czwartek w regionie może przynieść nam burzę z deszczem, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, ale to kolejny z bardzo ciepłych dni tegoż tygodnia. W wielu częściach Podkarpacia, a także Małopolski termometry wskażą dzisiaj w okolicach 40 stopni Celsjusza, ciśnienie 1011 hektopaskali i wiatr, który do 25 km na godzinę w porywach powieje nam z północnego zachodu. Biometr mamy niekorzystny. Spadek temperatur od jutra.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

0: Minęła siódma, dzień dobry w ten czwartkowy już ranek. To szósty dzień sierpnia, a wy, mam nadzieję, że spędzacie właśnie ten czas razem z Trendy Start. Do 11 tradycyjnie budzimy was na antenie Trendy, no i mamy dla was kolejną godzinę hitów.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama. Trendy Radio.
3: Czwartek i szósty dzień sierpnia. To okazja, by złożyć imieninowe życzenia. Dzisiaj Jakub, Oktawian, Sława, Maria, Piotr i Stefan świętują. Mamy 218 dzień roku i dzisiaj dzień świeżego oddechu. O godzinie 5.04 wstało słońce, zachód ma być o 20.18, a dzień potrwa nam dokładnie 15 godzin i 13 minut.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek policjanci z Dębicy kontrolowali trzeźwość uczestników ruchu drogowego. Mundurowi przeprowadzili 359 badań i zatrzymali 4 nieodpowiedzialnych kierujących. Do pierwszego zdarzenia doszło w Paszczynie. Tam patrol drogówki skontrolował stan trzeźwości kierującej pojazdem BMW. Okazało się, że 38-letnia mieszkanka gminy Dębica miała 0,25 promila alkoholu w organizmie. Drugie zdarzenie miało miejsce na ulicy Partyzantów w Dębicy. Tym razem policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego pojazdem Kia. Okazało się, że 30-letni mieszkaniec gminy Dębica ma w organizmie 0,39 promila alkoholu. Do kolejnego zdarzenia doszło w Jodłowej. Tam patrol drogówki skontrolował rowerzystę, 61-letniego mieszkańca gminy Jodłowa. Badanie wykazało 0,25 promila alkoholu w jego organizmie. Natomiast patrol policjantów z Pilzna w Lipinach około godziny 19 zatrzymał do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem. Okazało się, że 47-letni mieszkaniec Rzeszowa jest nietrzeźwy. Jego badanie wykazało 0,56 promila alkoholu w organizmie. W Tarnowie trwa modernizacja ulicy Lwowskiej na odcinku od ronda imienia Zesłańców Sybiru do ronda tymczasowego na skrzyżowaniu ulic Orkana Lwowska-Słoneczna. Aktualnie wykonawca prowadzi roboty drogowe i realizuje budowę kładki pieszo-rowerowej. W efekcie prowadzonych prac ulica Lwowska na tym odcinku będzie miała 4 pasy ruchu, po 2 w każdym kierunku. Piesi i rowerzyści będą korzystali z budowanej właśnie kładki pod wiaduktem. Wzdłuż wyremontowanej ulicy zostanie zamontowane nowe oświetlenie uliczne. Przed przystąpieniem do prac drogowych wykonawca przebudował sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz infrastrukturę podziemną, czyli sieci teletechniczne, wodociągowe i elektryczne.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Przełom lipca i sierpnia to czas intensywnej pracy podczas żniw. To również okres, w którym częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych, pojazdów oraz osób wykonujących pracę w gospodarstwach. Wielu wypadków można jednak uniknąć, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowując szczególną ostrożność, apeluje starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
3: Ładunek nie może w żaden sposób ograniczać widoczności drogi oraz naruszać statyczności pojazdu. Nie przewoźmy także nikogo na załadowanych przyczepach czy wozach. Pamiętajmy, aby nie kierować ciągnikami rolniczymi czy kombajnami, będąc pod wpływem alkoholu. Niezależnie, czy poruszamy się po drodze publicznej czy po polu uprawnym, prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jest przestępstwem. Za jego popełnienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Apelujemy także do pozostałych uczestników ruchu drogowego, aby zachowali czujność i ostrożność na drodze podczas wyprzedzania, wymijania czy omijania ciągników rolniczych, maszyn i kombajnów zbożowych.
1: Wykonując pracę, pamiętajmy o nakryciu głowy, nawadnianiu się i stosowaniu ochronnych kosmetyków z filtrem, aby uniknąć oparzeń słonecznych. Warto mieć przy sobie także telefon, aby w razie nieszczęścia szybko wezwać pomoc. Już 5 września odbędzie się 18. edycja Bicyklomanii, jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń rowerowych w Dębicy i regionie. Uczestnicy wystartują o godzinie 9 z Placu Solidarności, by wspólnie pokonać trasę prowadzącą do Pilzna. Bicyklomania na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych w Dębicy, gromadząc każdego roku licznych entuzjastów turystyki rowerowej. Tegoroczna trasa poprowadzi uczestników do Pilzna. W programie przewidziano przerwę z poczęstunkiem. Po zakończeniu rajdu uczestnicy spotkają się na stadionie przy ulicy Akademickiej, gdzie odbędzie się wspólny grill. Organizatorzy przygotowali również nagrodę główną w postaci roweru elektrycznego. Każda osoba biorąca udział w rajdzie otrzyma na starcie pakiet startowy z upominkiem. Rejestracja prowadzona jest online do 1 września do godziny 10.
0: Reklama.
4: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
11: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Dokładnie tak gramy dla was w czwartkowy ranek. Można powiedzieć, że już z górki do weekendu coraz bliżej, a informacje dla kierowców tradycyjnie u nas na antenie do przedstawienia ma Michał Sienicki. Zatem kierowcy, radioodbiorniki, zdecydowanie dajcie głośniej teraz.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Zobaczmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Spowolnienia na ulicach Kościuszki, ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Troszkę wolniej ulicami Legionów i Kościuszki. Utrudnienia występują też na ulicy Sienkiewicza. Jeszcze nogę z gazu ściągamy na ulicach Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, ulicy Szajnochy. Troszkę wolniej na ulicy Mickiewicza oraz na ulicy Lwowskiej i 17 stycznia. W kierunku Ronda Solidarności możemy przystanąć też na ulicach Piłsudskiego, troszkę wolniej na Metzgera i 3 maja. Zobaczmy teraz, co dzieje się w Krośnie.
3: Dzień dobry, dzisiejszego poranka. Ulicy Krośna nie są zbyt zaparkowane. Tradycyjnie troszeczkę dłużej, gdzie musimy się uzdolić cierpliwości, jest ulica Zręcińska, ulica Lotników. Przejeżdżamy później w stronę obwodnicy, tutaj na ulicy Jana Pawła, do skrzyżowania z Prechowską przy Światełkach, troszeczkę nas spowolni. Jedziemy w miasto, ulica Okrzei, Niepodległości Kroczyńska, troszeczkę tam trzeba dłużej postać. No i z drugiej strony ulica Lwowska, ulica Grodzka, ruch wahadłowy sterowany światełkami, ulica Czajkowskiego do świateł z ulicą Podkarpacką. Wyjeżdżamy w stronę Sanoka, tutaj do skrzyżowania z ulicą Polku jest utrudnienie, ale jeżeli chodzi o Dorotka, to ja z miejscu miasto mi idzie na bieżąco. Na pozostałych odcinkach nie ma większych utrudnień. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taxi Crosston za informację. Podróż kończymy w Sanoku, tu ruch jest dość sprawny, troszkę wolniej przed rondem imienia Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu ulic Bony i ulicy Lwowskiej.
1: Z nami bezpiecznie, do celu.
4: Trendy Radio, z wami na wakacjach.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Różne święta odnajdujemy w naszym radiowym kalendarzu, ale na poranek 6 sierpnia, no całkiem niezłe święto nam dzisiaj wpisano. Otóż dzisiaj dzień świeżego oddechu, no a ten dzień ma przede wszystkim na celu promocję higieny jamy ustnej. Niestety w XXI wieku, kiedy zestaw pasty ze szczoteczką kosztuje nie więcej niż kilka złotych, nadal są osoby, które zaniedbują mycie zębów. Dlatego akcja zwraca uwagę na ten problem, że jednak, no właśnie, temat pozostaje do mocnego przegadania.

0: Mówi Audyt. Dwaj nastolatkowie utonęli, jeden próbował uratować drugiego. Hala gąsienicowa już się cała zaróżowiła, zakwitła wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet 400 godzin w miesiącu miał teoretycznie pracować lekarz w jednym z warszawskich szpitali. Po wielkiej aferze w Szpitalu Południowym są pierwsze wyniki audytu w pozostałych stołecznych placówkach. Lekarze pracowali według grafików kilkaset godzin miesięcznie, nie było nad tym żadnej kontroli. I to wszystko legalnie. Błażej Kulesza.
1: Tam, gdzie to możliwe, stolica zamierza walczyć o zwrot pieniędzy, ale przypadki pełnienia dyżurów przez 5 dni non-stop są, jak się okazuje, zgodne z prawem, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: W związku z tym nie mamy do tego żadnych podstaw, żeby tutaj się domagać jakiegokolwiek zwrotu finansowania.
1: Dlatego potrzeba zmian w zasadzie od podstaw, mówi Izabela Marcewicz-Jędrysik, zastępczyni Trzaskowskiego, odpowiedzialna w ratuszu za zdrowie.
3: Audyty pokazały, że w kilku miejscach doszło do pewnych zaniedbań.
1: Audyt wykazał też, że stawka godzinowa Dawida Kacprzyka rosła w ekspresowym tempie, tak samo jak kolejki karetek z pacjentami do Szpitala Południowego i za to NFZ wlepił karę w wysokości blisko 1,5 miliona złotych.
0: Szczegóły audytu poznamy jutro. Policja wyjaśnia tragedię w Wągrowcu. Dwaj 13-latkowie utonęli w jeziorze. Według wstępnych ustaleń pływali w trudno dostępnym miejscu. Jeden z nastolatków zaczął się topić, a drugi próbował go uratować, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
4: Mieli wejść do jeziora Drowskiego i niestety nie wypłynęli. Chłopcy zostali wyciągnięci na brzeg. Niestety mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej ich życia nie udało się ratować. Policjanci będą wyjaśniali dokładnie okoliczności tego bardzo tragicznego zdarzenia.
0: To była niestrzeżona plaża. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodał premier.
5: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
0: We wtorek polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełniania rezerw. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców i Czechów. Uwaga, w Czasowicze i mieszkańcy Słupska, przed południem usłyszycie syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa roześle też SMS-y. Syreny zawyją między 10 a 11. Rusza największy rzeczny festiwal w Polsce od jutra. Przez tydzień festiwal Wisły odwiedzi 9 miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. Tradycyjne drewniane statki i łodzie przepłyną około 160 km królową polskich rzek. W programie darmowe rejsy, parady, koncerty, rekonstrukcje historyczne i jarmarki. A to jeden z najbardziej malowniczych pejzaży w Tatrach. Na hali gąsienicowej zakwitła wierzbówka kiprzyca. Tworzy spektakularne różowe kobierce na tle górskich szczytów. Turyści od świtu fotografują jeden z najpiękniejszych letnich widoków. Tatrzański Park Narodowy prosi tylko, by dla zrobienia zdjęć nie schodzić ze szlaków i nie deptać roślin.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hubert Hurkacz znów w niezłej formie. Polski tenisista awansował do trzeciej rundy tysięcznika w Montrealu, pokonujący Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6.
2: Był to bardzo zacięty mecz. Też Alejandro Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze. Także dobrze się tutaj czuję w Montrealu i cieszę się z tego, że moja gra coraz lepiej wygląda.
1: Gorzej poszło naszym tenisistkom w Toronto. Magdalena French przegrała w drugiej rundzie z rozstawioną z trójką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6, a Magdalinet z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W trzeciej rundzie zagra zatem jedynie Iga Świątek, która dziś zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Górnik Zabrze przegrał pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski ulegli w Budapeszcie Ferencvaroszowi 0-1. Rewanż za tydzień w Zabrzu. A dziś mecze kolejnych czterech polskich drużyn. W Lidze Europy Lech Poznań zmierzy się z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa podejmie szwedzkie Hammarby. Wejście w sezon na razie jest dla nas rozczarowujące, mówi trener Dawid Kroczek.
3: Myślę, że nie można być zadowolonym, jeżeli ma się 0 punktów po dwóch meczach. To by było też nienaturalne i takie niespójne z nami i z naszą jakby chęcią wygrywania i tym, co próbujemy tutaj budować. Jesteśmy z tego zadowoleni, ale też zdajemy sobie sprawę, że jest obszar, który należy poprawić. Przede wszystkim na przykład ostatniego meczu gotowość do gry przez 90 minut pod kątem utrzymania naszego skupienia.
1: Jedyną drużyną, która dziś zagra na wyjeździe, będzie GKS Katowice. W Miszkolcu zmierzy się z HPL-em Tel Awiw. Brazylijczyk Bruno Guimaraes idzie do mistrza Anglii Arsenalu. Londyńczycy zapłacili za niego 75 milionów funtów. 28-letni pomocnik w ostatnich latach był największą gwiazdą Newcastle United. Rozegrał tam 195 spotkań i zdobył 31 bramek. Sroki mają od wczoraj nowego trenera. Został nim Niemiec Matthias Jaisle. Ostatnio prowadził saudyjskie Al Ahli, a wcześniej RB Salzburg.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Na Podkarpaciu, a także w Małopolsce dzisiaj mogą pojawić się burze z deszczem, zwłaszcza w godzinach popołudniowo-wieczornych. To będzie też kolejny ciepły dzień, bo w wielu częściach Podkarpacia, a także Małopolski, temperatury sięgną blisko 40 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni w porywach 25 km na godzinę dzisiaj też będzie nam towarzyszył. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
11: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
6: Reklama.
4: Trendy Start w Trendy Radio.
5: Już po godzinie 8 na zegarze Trend Radia. My witamy się z Wami w kolejnej godzinie programu Trendy Start. Dzisiaj jeszcze dla przypomnienia 218 dzień roku. 6 sierpnia Jakub, Oktawian, Sława, Maria, Piotr i Stefan świętują imieniny. A my do 11 jesteśmy z Wami, przypominając Wam nie tylko o tym, co dzisiaj słychać w kalendarzu, bo też przegadamy kilka ciekawych tematów, ale nade wszystko raczyć Was będziemy największymi hitami, które znacie z naszej anteny.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425-50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: czwartek do weekendu coraz bliżej. Właśnie dzisiaj też kolejny z tych ciepłych dni, który daje nam to poczucie, że jednak wakacje i lato trwają i mają się dobrze. Chociaż, właśnie, jak popatrzyłem sobie w prognozy pogody, to troszeczkę ochłodzenie nam znowu idzie, więc miejmy nadzieję, że jednak będzie nam dane jeszcze cieszyć się tym słońcem, które nas tak właśnie dogrzewa pięknie. Ale nie o upałach, ale o innych tematach dzisiaj też porozmawiamy w ramach rozmowy dnia, a to już jest ten czas, aby punkt poranka odhaczyć. I tak, przed wiadomościami z regionu, rozmowa dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Dziś w studiu Trendy Radia gościmy pana Mariusza Bałabana, wójta gminy Beskok. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, państwu.
2: Gmina wdrażała system w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Urzędzie. Jakie są efekty wdrażania? Na czym on polega?
3: To taki specyficzny też, prawda, działanie, specyficzny program, ponieważ te efekty, ich tak naprawdę nie widać.
2: Ale są.
3: Głównie w ramach tego programu poczyniliśmy zakupy hardware'u i software'u związanego właśnie z tym bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem. Sporo sprzętu, ale na doposażenie naszej serwerowni, czy też właśnie oprogramowania, które ma nas zabezpieczyć przed wszelkiego rodzaju atakami hakerskimi, czy też innymi próbami ingerowania w nasze wewnętrzne systemy informatyczne. Pewnie każdy z nas w jakimś zakresie doświadczył tych działań. W ostatnim czasie my też jako samorząd mieliśmy nieprzyjemne incydenty i sytuacje i mamy świadomość, że inwestowanie w to bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, choć tak jak zacząłem, fizycznie tego nie widać, ale to funkcjonuje i to poprawia nam komfort i to poczucie właśnie zabezpieczenia przed takimi niepowołanymi działaniami. Natomiast realizujemy też inne projekty cyfrowe, już takie bardziej namacalne. Teraz taki duży projekt też informatyczny, który już wiąże się z doposażeniem stanowisk w urzędzie, z wymianą oprogramowania dziedzinowego, a to wszystko już jest też, myślę, że odczuwalne i namacalne przez naszych petentów, naszych mieszkańców, bo to usprawnia i poprawia nasze relacje i też pracę samego samorządu.
2: W ostatnich miesiącach zakończyła się renowacja kościoła w Besku. Czy inne obiekty zabytkowe wymagają takich zabiegów i w jaki sposób będzie to realizowane?
3: To prawda, zakończyliśmy remont naszego zabytkowego drewnianego kościółka. Bardzo nas cieszyło ukończenie tego projektu, a tym bardziej uzyskanie dofinansowania na realizację tych prac konserwatorskich. To tak naprawdę zwieńczenie wielu lat kolejnych prac przy tym najcenniejszym, wydaje się, u nas w gminie zabytku, i na dzień dzisiejszy możemy, myślę, śmiało powiedzieć, że ten obiekt na kolejnych kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat jest na tyle już zabezpieczony, że nie będzie wymagał jakichś poważniejszych kolejnych prac. Ale to samo możemy powiedzieć o innych naszych obiektach zabytkowych, które są w władaniu samorządu. W ostatnich latach takie prace poczyniliśmy na zabytkowym Spichlerzu, gdzie na co dzień funkcjonuje Beskie Centrum Dziedzictwa, ale też zabytkowa oficyna dworska, gdzie na co dzień z kolei funkcjonuje Dom Senior Plus. Także na ten moment mogę powiedzieć, że takie największe potrzeby w zakresie obiektów zabytkowych, które są we władaniu samorządu, są zrealizowane, są zabezpieczone. Natomiast to nie jest tak, że to nas zwalnia ze starań, bo no bo jednak o to trzeba dbać cały czas też na bieżąco. Na pewno będziemy czynić starania o pozyskanie kolejnych środków na tego typu działania, może też skierowane nie tylko właśnie na to, czym my władamy, ale też na obiekty, które są we władaniu naszych mieszkańców.
2: Zakończymy tematem sportowo-wakacyjnym. Imprezy rowerowe, które odbywały się w gminie Pesco, przyciągają wielu uczestników. Czy gmina planuje rozbudowę sieci czy dróżek rowerowych, żeby właśnie cyklistom umożliwić bezpieczny, przyjemny przejazd przez gminę?
3: Już od kilku lat organizujemy przynajmniej raz w roku takie imprezy rowerowe. Jak widać, i to obserwujemy, one z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Staramy się dość szeroko propagować te nasze imprezy i to działa, bo biorą w nich udział nie tylko nasi mieszkańcy, ale też osoby z Podkarpacia, które chętnie przyjeżdżają do nas na takie rajdy. W tym roku domknęliśmy, ustaliliśmy sobie limit na 50 rowerzystów i pełne takie grono w tym rajdzie wzięło udział. No, w większości ten rajd na ten moment odbywa się drogami publicznymi, co wiadomo, że no nie jest na pewno do końca komfortowe i dla kierowców, którzy używają czy korzystają z tych dróg, i dla rowerzystów. No i tutaj oczywiście pojawiają się nasze pomysły tras stricte rowerowych, czy też pieszo-rowerowych. Tak naprawdę w tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, w którym wnioskujemy wspólnie z gminami Zarszyn, Bukowsko, Jaśliska, wnioskujemy o sfinansowanie projektu pod tytułem utworzenie sieci tras turystycznych pieszo-rowerowych na terenie Beskidu Niskiego. Bardzo fajny projekt. Na terenie każdej z tych wymienionych gmin w ramach projektu ma powstać kilka kilometrów tras rowerowych. I co ciekawsze, jeśli chodzi o gminy Besko, Zarszyn i Bukowsko, te trasy mają się łączyć ze sobą. Także w efekcie dałoby to naprawdę bardzo fajne i takie już szerokie możliwości tej turystyki rowerowej na terenie, tak jak nazwa projektu mówi, na terenie Beskidu Niskiego. No, czekamy na finał tego konkursu wniosków. Liczymy na to, że nam się uda.
2: I kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia?
3: Myślę, że ten koniec tego roku to jest już czas, kiedy te informacje do nas dotrą.
2: W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, kiedy będzie można wyjechać? Przynajmniej tak.
3: No, myślę, że rok czasu to jest wystarczający czas, żeby te inwestycje zrealizować. Oczywiście oprócz tras rowerowych w zakresie tych inwestycji jest wiele elementów takiej infrastruktury towarzyszącej, prawda? Miejsca obsługi rowerzystów, jakieś miejsca małej architektury, które mają też urozmaicać i uatrakcyjniać te trasy rowerowe. W przypadku Beska planujemy też w ramach tej inwestycji budowę miejsc parkingowych dla kamperów, ponieważ obserwujemy, że sporo osób teraz z tej formy przemieszczania się, wypoczynku, karawaningu korzysta i zatrzymują się w Besku. Chcemy dać szansę właśnie też, żeby i oni, bo zazwyczaj są wyposażeni w rowery, żeby mogli też z tej infrastruktury, która mam nadzieję powstanie, korzystać.
2: Tymczasem warto chyba zaprosić do Beska, ponieważ w lecie oferuje bardzo wiele atrakcji.
3: Tak, staramy się też urozmaicać ten czas, uatrakcyjniać ten czas letni. W tym roku trochę jesteśmy ograniczeni, ponieważ planowana rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury uniemożliwia nam organizację większych imprez plenerowych. Natomiast staramy się, żeby jednak co weekend jakieś ciekawe rzeczy się działy. Jesteśmy po kinie plenerowym, które bardzo fajnie się sprawdza w naszym parku dworskim. Takie seanse jeszcze w tym roku kolejne planujemy.
2: Ja dziękuję za rozmowę. Gościliśmy dzisiaj pana Mariusza Bałapana, wójta gminy Besko.
3: Bardzo dziękuję.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Pracownicy jednego z urzędów skarbowych województwa podkarpackiego podczas przeprowadzonej analizy plików JPK VAT stwierdzili nieprawidłowości u jednego z weryfikowanych podatników polegające na zaniżeniu podstawy opodatkowania oraz podatku VAT, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
2: Podatnik pierwotnie wykazał zerowe obroty, podczas kiedy jego kontrahenci wykazali dokonane z nim transakcje zakupu opodatkowane podatkiem VAT i w wyniku tych działań, które podjęła Krajowa Administracja Skarbowa, podatnik złożył korektę pliku JPK VAT zgodnie z ustaleniami Urzędu Skarbowego, wykazał podstawę opodatkowania oraz należny podatek VAT w właściwej wysokości. Krajowa Administracja Skarbowa na bieżąco weryfikuje m.in. właśnie pliki JPK VAT i deklaracje VAT. Podstawowym narzędziem tej weryfikacji są czynności sprawdzające, które prowadzą urzędy skarbowe właśnie po to, aby weryfikować poprawność złożonych plików i dokumentów przez podatników.
1: Działania podjęte przez Podkarpacką KAS w ramach uszczelniania systemu podatkowego pozwoliły w 2025 roku wykryć uszczuplenia na łączną kwotę ponad 708 milionów złotych, z czego blisko 300 milionów złotych wykryły urzędy skarbowe w ramach czynności sprawdzających. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał gminie Biecz dofinansowanie w kwocie ponad 1 200 000 zł na realizację projektu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 600 000. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 49 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Projekt obejmuje budowę oczyszczalni wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej od budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, wykonaniem zasilania elektrycznego oraz przeprowadzeniem rozruchu technicznego i technologicznego Biecz 10 oczyszczalni. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby, zwiększy dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sanitarnej oraz poprawi jakość życia na terenie gminy Biecz. W związku z organizacją Marma Rajd Rzeszowski w sobotę 8 sierpnia na terenie gminy Strzyżów odbędą się przejazdy odcinka specjalnego OS Różanka, co będzie wiązało się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Utrudnienia wystąpią od godziny 9 do 14.35. Obejmą okolice miejscowości Zawadka, Różanka, Bukowe Budy, Gwoszczówkę, Tułkowice Góra oraz Niewodną. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych. W czasie zamknięcia odcinków przejazd będzie niemożliwy, dlatego warto uwzględnić alternatywne trasy. Dla tych, którzy chcą lepiej poznać Mościce, przygotowano spacerki po tej części miasta Tarnowa. Ich organizatorem jest Centrum Sztuki Mościce. Najbliższe wydarzenie odbędzie się w piątek 21 sierpnia. Spacerek trwa około 2 godzin, prowadzi je Kacper Szymański. Niewymagane są wcześniejsze zapisy, wystarczy pojawić się w miejscu zbiórki o godzinie 17. Temat przewodni spotkania to Mościce nieodkryte, tajemnice zakładów azotowych. Udział jest bezpłatny. W przypadku niepogody wydarzenie może zostać przełożone na inny termin.
0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze, tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To już, moi mili, trzecia godzina programu Trendy Start. Razem z nami się budzicie, z nami też pracujecie, z nami wczasujecie. No, a jeśli jedziecie drogami Podkarpacia i Małopolski, to też mam kilka ciekawych newsów dla kierowców właśnie o tej porze. Michał Sienicki i raport drogowy przed nami.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Pojedźmy ponownie na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Dużych utrudnień w ruchu nie ma, jednak troszkę trzeba zwolnić na skrzyżowaniu ulic Staszica z ulicą Mickiewicza i Bony, na skrzyżowaniu Przemyskiej, Lwowskiej i Bony oraz przed rondem Beksińskiego troszkę zwalniamy. W Krośnie mniej gazu na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości oraz przed rondem Solidarności troszkę zwalniamy na ulicy Podwale, Tkackiej oraz Grodzkiej i Wojska Polskiego. Mniejsze spowolnienia na ulicach Bieszczadzkiej oraz w ciągu obwodnicy, ale to praktycznie tylko wtedy, gdy złapie nas czerwone światło. Pieszy musimy uważać na ulicę Lwowską oraz Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i 17 stycznia w kierunku Ronda Solidarności. Na 3 maja ruch generalnie jest sprawny. Troszkę zwalniamy przed skrzyżowaniem, podobnie z na ulicy Metzgera, na Piłsudskiego. Też możemy przystanąć przed skrzyżowaniami. Jeszcze sprawdzimy, co dzieje się w Gorlicach. Troszkę wolniej przyjeżdżamy przez ulicę Parkową, Kościuszki oraz Legionów. Uważajmy bardziej na ulicy Sienkiewicza oraz na wjeździe od strony Klęczon.
1: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz. Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

Zbliża się godzina 9, a najświeższe informacje z kraju i ze świata już o pełnej godzinie zawsze u nas. Bądźcie czujni, bądźcie z nami i przede wszystkim razem z nami przemierzajcie ten czwartkowy ranek. Teraz grupa Fektus i jeden moment. I tak właśnie zamykamy kolejną godzinę porannego grania na 101.9 i 95.2 FM. Chociaż to nie ostatni akcent, bo przecież zawsze od poniedziałku do piątku, pamiętajcie, jesteśmy z wami do 11:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska między skwarem a nawałnicami, ale jutro już spokojniej. Kleszcze atakują coraz więcej dzieci, trafia do szpitali. Najbogatsi kolekcjonerzy zjeżdżają już do Janowca Podlaskiego. Za chwilę słynna aukcja koni arabskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za nami burzowa noc. W wielu regionach Polski grzmiało i silnie wiało, między innymi w zachodniopomorskim. Strażacy nie mieli spokojnej nocy, mówi rzecznik straży w Szczecinie, aspirant Dariusz Szakt.
2: Działania strażaków dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
1: A dziś znowu burze są możliwe prawie w całej Polsce, z wyjątkiem

0: północnego zachodu właśnie. Jutro znaczne ochłodzenie, mniej więcej o 10 stopni. 40 pękła, tyle pokazały wczoraj termometry w Lublinie. Na szpitalne oddziały ratunkowe od kilku dni trafia wielu pacjentów z udarem cieplnym, a także z odwodnieniem. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Są to przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
2: W starszym wieku to uczucie pragnienia jest mniejsze. Często lądują u nas właśnie z powodu odwodnienia.
1: Kłopot ze zniesieniem upału jest w samych szpitalach, bo niejednokrotnie temperatura w salach chorych i w innych pomieszczeniach jest nie do wytrzymania, przyznaje kardiolog Robert Błaszczyk.
3: Nasz szpital ma już 62 lata. Staramy jakoś sobie radzić w tych trudnych warunkach.
1: Wiatraki chodzą?
4: Jest przewiew. Panie otwierają drzwi na przemian.
1: Klimatyzację mają jedynie niektóre szpitale w Polsce. Tam jest zdecydowanie inaczej niż na większości sal chorych w całej Polsce.
0: Kleszcze zbierają swoje żniwo. Lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie alarmują, że na oddział trafia coraz więcej dzieci z ciężkimi powikłaniami boreliozy. W samym lipcu na hospitalizację przyjęto 25 małych pacjentów. Jak podkreśla dr Lidia Stopyra, ordynator zakaźnego oddziału dziecięcego w szpitalu Żeromskiego, choroba coraz częściej ma ciężki przebieg i może atakować układ nerwowy.
5: Na pewno mamy ocieplenie klimatu, na pewno mamy coraz więcej tak zwanych chorób wektorowych, czyli przenoszonych przez komary, przez kleszcze. Mamy też przesunięcie wektorów, czyli owadów bardziej na północ, dlatego że klimat się ociepla.
0: W porównaniu z poprzednimi latami liczba przypadków boreliozy i pokleszczowego zapalenia opon mózgowych w całej Polsce wzrosła o 10%. Donald Trump zapowiadał na dziś otwarcie cieśniny Ormus. Prezydent USA oświadczył, że strategiczny szlak żeglugowy zostanie odblokowany bardzo szybko, a porozumienie z Iranem miało być osiągnięte właśnie do czwartku. I jak zwykle dodał, że jeśli to się nie stanie, Biały Dom przeprowadzi bardzo mocne uderzenie. Cieśnina Ormus jest kluczowa dla transportu ropy, a w praktyce też dla ceny paliw. Janów Podlaski znowu stolicą koni arabskich. Jutro zaczynają się Dni Konia Arabskiego, a kulminacją będzie słynna aukcja Pride of Poland. Zaprezentuje się blisko 130 koni. Gwiazdą aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Organizatorzy spodziewają się gości i kupców z całego świata. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę ponad 1 300 000 euro.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Górnik Zabrze przegrał 0-1 w Budapeszcie z Ferencvarosem i jeśli chce awansować do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy, to będzie musiał odrobić straty za tydzień przed własną publicznością. Dziś kolejne mecze polskich drużyn. Lech Poznań podejmie Klaksvik. Oczywiście w starciu z drużyną z Wysp Owczych jest faworytem, ale to nie musi być łatwy mecz, mówi trener Nils Frederiksen.
2: No, we expect...
1: Nie, to nie będzie łatwy mecz. Ten zespół ma przecież doświadczenie w grze z drużynami dużo lepszymi nawet od siebie, więc wiedzą, jak się do takiego meczu przygotować. Na pewno będą bronić nisko i prawdopodobnie oddadzą nam piłkę, więc kluczowe z naszej strony będzie dobre operowanie nią. Do tego musimy grać szybko. Dużo trudniejsze zadanie przed Jagiellonią Białystok, która podejmie Rangersów. Na ekipę ze Szkocji bardzo chciał trafić kapitan Jagi Taras Romańczuk.
3: No i widzieliśmy, że trafimy przede wszystkim na jakiegoś ciężkiego przeciwnika, bo nie byliśmy w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rozstawieni, także każdy ten przeciwnik był z wysokiej półki. Kiedy został zapytany o Rangersów, to chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z wojsk brytyjskich.
1: Dwie pozostałe polskie ekipy zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. GKS Katowice zagra w Miszkolcu z HPL-em Tel Awiw, mówi trener Rafał Górak.
4: Zdajemy sobie sprawę, że już same wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było ogromną, też mi się wydaje, w jakiś sposób może nawet na początku niespodzianką, bo Bułgarzy mieli jeden z najwyższych współczynników poza Ajaxem w tych drużynach rozstawionych, także to świadczy już jakby o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie.
1: Natomiast Raków Częstochowa podejmie szwedzkie Hammarby. Magdalena Fręk i Magdalinet odpadły z turnieju w Toronto. Fręk przegrała w trzech setach z Jessica Pegulą, a Linet w dwóch z Iwą Jowicz. W trzeciej rundzie tysięcznika w Kanadzie zagra zatem tylko Iga Świątek. Dziś zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. A w Montrealu w trzeciej rundzie Hubert Hurkacz zagra jutro z Holendrem Bodikiem van de Zandschulpem, bo wczoraj Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tavilo. Karpacz po 16 latach wraca na trasę Tour de Polonii. Dziś czwarty etap z metą na Orlinku. Trzy pierwsze padły łupem włoskiego sprintera Jonathana Milana, który jest liderem wyścigu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj pokażą nam w okolicach 38 stopni Celsjusza, niewykluczone w godzinach popołudniowych burze z deszczem. Wiatr z północnego zachodu w porywach 25 km na godzinę powieje nam w ciągu dnia, ciśnienie 1011 hektopaskali. Jeśli chodzi o termikę, ta zapowiada się upalna, a piątek już przyniesie nam temperatury odrobinę niższe i też jutro niewykluczone burze z deszczem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
4: Mamy kłady dla każdego.
3: Zapraszamy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
11: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
12: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257 WMW Motocenter, ulica 17 stycznia, Jasło.
2: Reklama.
8: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Minęła już dziewiąta, to znak, że powoli do przeglądu prasy przygotowuje się Ewa Bukowiecka. W ramach rozgrzewki muzycznej w tej godzinie Garcia i Bamboleo, a później no już antena należy do Ewy, która też dzisiaj przygotowała dla nas mnóstwo ciekawych informacji wprost z porannych gazet.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Dziś jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę codzienną. Sprawdzimy, co przyniosły ostatnie dni, a głównym tematem będzie pracowity tydzień dla bieszczadzkiej grupy GOPR, która miała pełne ręce roboty podczas trwającego sezonu urlopowego. Przyjrzymy się także najświeższym doniesieniom z kraju i ze świata, sprawdzimy prognozę pogody na nadchodzący weekend oraz podpowiemy, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą i w górach. Wszystkie szczegóły za chwilę, a teraz podkręcamy tempo i wrzucamy maksymalną dawkę letniej energii z 1996 roku. Oto formacja Nieżywych z Hubów w kultowym utworze Lato.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
3: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
5: Na początek zaglądniemy do gazety codziennej Nowiny. Miniony tydzień był wyjątkowo pracowity dla ratowników bieszczadzkiej grupy GOPR. Wysokie temperatury, intensywny ruch turystyczny i trudne warunki na szlakach sprawiły, że niemal każdego dnia dochodziło do interwencji. Ratownicy pomagali osobom z urazami, nagłymi zachorowaniami, wyczerpaniem organizmu oraz skutkami upałów. Kilka akcji wymagało wsparcia śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, a jedna została przeprowadzona z wykorzystaniem wodnej karetki. 16 dzieci w wieku od 9 do 12 lat wypoczywających na obozie piłkarskim trafiło do szpitali po podejrzeniu zatrucia w restauracji w powiecie tomaszowskim w województwie lubelskim. Dzieci pochodziły z okolic Rzeszowa. Nadal są hospitalizowane. Jarosławscy policjanci pomogli kobiecie, która przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w samochodzie. W środku znajdowało się jej 10-miesięczne dziecko. Utrzymujące się upały i zwiększony pobór wody komplikują sytuację w podkarpackich gminach. Gmina Czudec powiadomiła 5 sierpnia mieszkańców o możliwości braku wody. Przyczyna: susza hydrologiczna i niekontrolowany pobór wody ze zbiornika gminy przez firmę budującą S16.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Sprawdźmy, jakie zdarzenia odnotowali podkarpaccy policjanci.
3: Noc na podkarpackich drogach minęła bez poważnych zdarzeń, natomiast o poranku przed godziną 7 w Rzeszowie na ulicy Hetmańskiej doszło do kolizji hulajnogi z rowerzystą. Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Z kolei około godziny 7.30 w Rzeszowie na ulicy Pańskiej doszło do kolizji osobowego Renault z busem, a kilka minut wcześniej w Stalowej Woli na ulicy Spacerowej doszło do zderzenia Forda z Audi. Na szczęście w tych zdarzeniach nie było osób poszkodowanych.
2: Dziękujemy funkcjonariuszom zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jedna kontrola drogowa, dwoje kierujących pod wpływem alkoholu i dwa zatrzymane prawa jazdy. Takiego przebiegu porannych działań Trzeźwy Poranek nie spodziewali się nawet tarnobrzescy policjanci. Gdy zatrzymany za kierowanie w stanie nietrzeźwości 57-latek poprosił żonę o odebranie samochodu, okazało się, że również ona przyjechała na miejsce kierując autem po alkoholu. Oboje za swoje nieodpowiedzialne decyzje odpowiedzą przed sądem. Wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Mężczyzna poinformował policjantów, że po samochód przyjedzie jego żona. Funkcjonariusze wyraźnie zaznaczyli, że osoba odbierająca pojazd musi być całkowicie trzeźwa oraz posiadać wymagane uprawnienia do kierowania. Po krótkim czasie pojazdem na miejsce kontroli przyjechała 55-letnia kobieta. Zgodnie z obowiązującymi procedurami również została poddana badaniu stanu trzeźwości. Okazało się, że znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Kobieta odpowie przed sądem za popełnione wykroczenie. Dopiero przyjazd kolejnej osoby, która była trzeźwa i posiadała wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami, umożliwiło przekazanie obu pojazdów i zakończenie interwencji.
1: 57-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz inne konsekwencje przewidziane przepisami prawa. W przypadku 55-latki za popełnione wykroczenie sąd może orzec karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Gmina Korczyna podpisała umowę na dofinansowanie funkcjonowania dziennego domu Senior Wigor w Korczynie w ramach rządowego programu Aktywni Seniorzy ASY. Na realizację zadania wojewoda podkarpacki przyznał gminie 85 440 zł dotacji, a całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 360 tysięcy. Program obejmie utrzymanie 20 miejsc w dziennym domu Senior Wigor. Pozyskane środki pozwolą na dalsze zapewnienie seniorom bezpiecznego miejsca dziennego pobytu, organizację zajęć aktywizujących, integracyjnych i rehabilitacyjnych, a także wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Dzienny dom Senior Wigor to nie tylko opieka i pomoc, ale również przestrzeń spotkań, aktywności i budowania relacji. Realizacja projektu przyczynia się do przeciwdziałania samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Jeśli chcesz nauczyć się szyć na maszynie i samodzielnie przerabiać ubrania, to propozycja dla młodych osób w wieku od 13 do 16 lat. W poniedziałek w godzinach od 15 do 19 w Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie odbędą się bezpłatne warsztaty. Kolorowe ściegi, szycie na maszynie od podstaw. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy obsługi maszyny do szycia oraz najważniejsze ściegi. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystają w praktyce, tworząc własną torbę na lato w duchu upcyklingu. Warsztaty pozwolą także zdobyć umiejętności przydatne na co dzień, od skracania spodni po przerabianie ubrań i naszywanie ozdobnych aplikacji. Zajęcia są bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Reklama.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
9: Reklama.

Radio. Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy, w której przyjrzymy się najnowszemu wydaniu Gazety Krakowskiej. Sprawdzimy, czym żyje stolica Małopolski, a tematów nie brakuje. Głównym punktem naszej uwagi będą zbliżające się wybory na prezydenta Krakowa.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 groszy. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama.
4: Czas już na Gazetę Krakowską. W środę w krakowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego zgłoszono kolejne komitety wyborcze do wyborów prezydenckich w Krakowie, w tym Łukasza Gibały, lidera stowarzyszenia i klubu w Radzie Miasta Krakowa, Kraków dla mieszkańców. Droga ekspresowa S1 na odcinku od A4 do powstającego węzła Mysłowice-Kosztowy zostanie rozbudowana o dodatkowe pasy ruchu. Skorzystają na tym także kierowcy z Małopolski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje istniejącą S1 od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu z autostradą A4 do budowanego obecnie węzła Mysłowice-Kosztowy. Absurd na Bachleckim Wierchu. Najpierw miasto wyznacza i buduje ścieżkę pieszo-rowerową, a potem stawia znak zakazu ruchu, który zgodnie z kodeksem ruchu drogowego obowiązuje także rowerzystów. Co prawda ani jeden miłośnik dwóch kółek nie został jeszcze stamtąd usunięty czy ukarany mandatem, jednak rozdźwięk między przepisem a rzeczywistością pozostaje. Miasto zamierza to poprawić. Poidła dla koni w Zakopanem, czyli 5 nielegalnie postawionych domów na wynajem, ostatecznie do rozbiórki. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu podtrzymał wyrok sądu w Zakopanem, który nie tylko skazał inwestora na karę grzywny, ale nakazał rozbiórkę budynków i usunięcie utwardzenia drogi. Teraz rodzi się pytanie, kto i jak wyegzekwuje prawomocny wyrok.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Gazety z Podkarpacia i Małopolski przeczytane, a więc 10 już za pasem. Również za kilka minut dzielimy się z wami informacjami z kraju, ze świata, ale też gramy najlepsze przeboje. Na wakacje idealne. So.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska pod alertami. Po nocnych burzach nadciąga kolejna fala nawałnic. Nie szukaj ochłody w fontannie. Sanepid ostrzega przed groźnymi bakteriami. Rok w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki podsumowuje pierwsze 12 miesięcy urzędowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po burzowej nocy w niektórych regionach także dziś będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko na północnym zachodzie. W wyniku nawałnic strażacy interweniowali o poranku już ponad 170 razy, najwięcej w województwie łódzkim. Dziś kolejny, podobno na jakiś czas ostatni dzień upałów. Gdyby przyszło komuś do głowy szukać ochłody w fontannie, specjaliści odradzają.
2: Wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych.

0: obcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci.
1: Mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie Wielkopolskim. Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek.
2: Takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
1: A rząd ocenia prezydenta krytycznie. Donald Tusk mówi, że chciałby mieć lepszy kontakt z prezydentem w tematach dotyczących bezpieczeństwa. Skomentował też ostatnie ułaskawienie kibica Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza, który otrzymał sądowy zakaz stadionowy.
3: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
1: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki przedstawi publicznie podsumowanie pierwszego roku swojej prezydentury. Na tańsze paliwo jeszcze poczekamy. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że ewentualna decyzja o obniżce cen może zapaść w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje sytuację na rynku paliw, która jest związana z napięciami na Bliskim Wschodzie. Minister energii Miłosz Motyka.
4: W pierwszym kroku sugerowałbym kwestię obniżki VAT. To będzie zależało od oczywiście decyzji ministra finansów, na ile jest w stanie budżet państwa sobie pozwolić, ale ta deklaracja, aby ten pakiet trwał do końca wakacji.
1: Poprzednia tarcza ochronna przewidywała znaczne obniżenie VAT-u na benzynę i olej napędowy, niższą akcyzę i ustalenie maksymalnej ceny paliwa. Teraz sukces w walce z narkotykami. Policja i Straż Graniczna przejęły prawie 0,5 tony narkotyków oraz broń palną. Zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z przejętych narkotyków można by przygotować nawet 500 000 porcji. Ze zmiennym szczęściem rywalizowali polscy tenisiści. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy ATP w Montrealu po wygranej z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. Ale z rywalizacją w Toronto pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6, a Linette z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W grze pozostaje jeszcze Iga Świątek, która awansowała do trzeciej rundy ATP w Toronto. Zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić.
5: Czas jeszcze na informacje pogodowe w Trend Radio. Dzisiaj w ciągu najbliższych godzin burze z deszczem mogą pojawić się w regionie. Na termometrach zaś do 38 stopni, jeśli chodzi o Krosno, Gorlice, Nowy Sącz czy Kraków. Ciśnienie 1011 hektopaskali. Ogólnie dzień zapowiada nam się pod znakiem termiki jako upalny i mokry. Biometr niekorzystny.
6: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
15: Reklama.
5: Minęła godzina 10, to poranek Trendy Start jeszcze do 11. W czwartek, 6 sierpnia, raczymy Was porannymi dźwiękami. W tej godzinie również dorzucimy naszą cotygodniową giełdę pracy. A na rozgrzewkę muzyka, którą tak bardzo lubicie. Łukasz Michtal, poranna zmiana. Jesteśmy dalej z Wami.

0: Lubimy te wakacyjne poranki, bez względu na to, gdziekolwiek jesteście, czy już na urlopie, czy po nim, czy w pracy, czy w domu. Właśnie dajecie nam mnóstwo fajnych sygnałów, chociażby informacjami, co u was właśnie słychać. Mail do poranka, tak dla przypomnienia, bo dzisiaj jeszcze o tym nie mówiłem. trendystart@trendradio.pl. Tam podrzucacie też różne przeboje. A dzisiaj, proszę, trendy hit dnia też i od was, Joel Corey. I wish.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia Stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy urząd pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, pilarz drzew, bukowstwo, elektromechanik, załóż, magazynier, Sanok, nauczyciel, Sanok, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Sanok, operator suwnicy jezdnej, Sanok, pracownik gospodarczy, Sanok, pracownik obsługi, Sanok, pracownik produkcji, Sanok, referent do spraw księgowości, Krosno, robotnik budowlany, Sanok, osoba sprzątająca, Sanok, sprzedawca, Lesko, śliwierz szkła, Sanok, ślusarz, pracownik produkcji, Sanok, tobiasz szkła, Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

Czwartek to jest taki dzień tygodnia, kiedy powoli zaczynamy spoglądać się w stronę weekendu i planować też, jak można go wykorzystać. A z pewnością kulturalny weekend szykuje się w Jaśle. Nie zabraknie dobrej muzyki, tańca i także regionalnych klimatów. Przed nami wyjątkowy letni weekend zaplanowano w Jaśle na rynku. 8 i 9 dzień sierpnia w sobotę czeka nas miejska potańcówka, a w niedzielę muzyczne popołudnie z lokalną kulturą i tradycją.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brzozowscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło we wtorek na drodze wojewódzkiej nr 886 w Bliznem. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 55-letni kierujący samochodem osobowym marki Audi najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze drogi, a następnie wjechał na teren prywatnej posesji. Badanie alkomatem wykazało, że 55-letni mieszkaniec z powiatu brzozowskiego był trzeźwy. Kierujący został ukarany mandatem karnym. 55-latek doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala. Strażnicy graniczni z przejścia w Korczowej zatrzymali cudzoziemkę poszukiwaną na podstawie postanowień sądów za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W bagażu kobiety mundurowi wykryli komplet fałszywek uprawniających do prowadzenia pojazdów, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy.
2: W trakcie odprawy granicznej strażnicy graniczni ustalili, że kobieta jest w zainteresowaniu sądów. W obu przypadkach za prowadzenie pojazdów będąc pod wpływem alkoholu wymiar sprawiedliwości wyznaczył cudzoziemce kary grzywny, które nie zostały opłacone. Kobieta została zatrzymana. Dodatkowo w bagażu podręcznym kobiety wykryto dokumenty, których autentyczność wzbudziła wątpliwości mundurowych. Były to podrobione na wzór oryginału ukraińskie świadectwo ukończenia szkolenia kierowcy oraz prawo jazdy. Kobieta usłyszała zarzut zamiaru wykorzystania fałszywek, do czego się przyznała i dobrowolnie poddała karze grzywny. Podczas czynności podejrzana wyjaśniła, że nigdy nie posiadała prawa jazdy, a to fałszywe było jej potrzebne na terytorium Niemiec, gdzie samochodem dojeżdża do pracy. Komplet nieprawdziwych dokumentów kupiła przez internet za równowartość około 1000 zł. Sprawa finalnie trafi do sądu.
1: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej podczas kontroli oraz w ramach działań wewnątrz kraju wykryli ponad 2,3 fałszywych dokumentów różnego typu. Mundurowi zatrzymali także 120 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Pracownicy jednego z urzędów skarbowych województwa podkarpackiego podczas przeprowadzonej analizy plików JPK VAT stwierdzili nieprawidłowości u jednego z weryfikowanych podatników polegające na zaniżeniu podstawy opodatkowania oraz podatku VAT, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
4: Podatnik pierwotnie wykazał zerowe obroty, podczas kiedy jego kontrahenci wykazali dokonane z nim transakcje zakupu opodatkowane podatkiem VAT i w wyniku tych działań, które podjęła Krajowa Administracja Skarbowa, podatnik złożył korektę pliku JPK VAT zgodnie z ustaleniami Urzędu Skarbowego, wykazał podstawę opodatkowania oraz należny podatek VAT w właściwej wysokości. Krajowa Administracja Skarbowa na bieżąco weryfikuje m.in. właśnie pliki JPK VAT i deklaracje VAT. Podstawowym narzędziem tej weryfikacji są czynności sprawdzające, które prowadzą urzędy skarbowe właśnie po to, aby weryfikować poprawność złożonych plików i dokumentów przez podatników.
1: Działania podjęte przez Podkarpacką KAS w ramach uszczelniania systemu podatkowego pozwoliły w 2025 roku wykryć uszczuplenia na łączną kwotę ponad 708 milionów złotych, z czego blisko 300 milionów złotych wykryły urzędy skarbowe w ramach czynności sprawdzających.
0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak,
5: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Reklama.

0: I Trendy Radio 101 i 9 FM.
1: To Trend Radio i poranek Trendy Start. Wiadomości z giełdy pracy jeszcze dzisiaj też powrócą. No ale teraz ponownie zaglądamy sobie dzisiaj do Jasła. Mękol znów wyjedzie na ulicę. Przed nami druga odsłona jasielskich wakacyjnych spacerów z przewodnikiem. Od wczoraj można pod numerem 518 825 699 zapisać się na wyjątkowy wyjazd słynnym autosanem H935. Przejażdżka popularnym Mękolem śladami jasielskich murali będzie dla miłośników historii Jasła i postaci związanych z naszym właśnie Jasłem godną uwagi atrakcją. Tak o tym wydarzeniu piszą organizatorzy. Oczywiście, jeśli macie ochotę dołączyć do grupy osób, które skorzystają z tejże propozycji, będziecie mogli też wysłuchać ciekawych prelekcji, bo w rolę przewodnika wcieli się pracownik Muzeum Regionalnego w Jaśle, który przybliży uczestnikom spaceru połączonego z przejażdżką historię murali przedstawiających Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Istotnym punktem trasy są również murale nawiązujące do dziejów Jasła, a spacer rozpocznie się o godzinie 16:30. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali audytoryjnej Generatora Nauki Gen w Jaśle, a wszystko dziać się będzie w czwartek 13 sierpnia.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 31 lipca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży, miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki jazdy kategoria B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel chemii, miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Biecz. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Biecz. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pedagog, miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Pracownik robót wykończeniowych, praca na terenie Niemiec. Murarz, praca na terenie Niemiec. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, praca na terenie Niemiec. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Kucharz, miejsce pracy Świetnica. Kelner, miejsce pracy Rygietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. spawacz konstrukcji stalowych metodą TIC, praca na terenie kraju, spawacz metodą MAG, miejsca pracy Ropica Polska, oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorynce, monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz, pracownik utrzymania czystości, osoba sprzątająca, miejsce pracy Gorlice, kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, teren, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
4: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam coś, nie wiem, idzie lato.

Przepłynęliśmy niemalże przez ten kolejny wakacyjny poranek, a skoro wakacje, to u nas też iście w wakacyjne przeboje tuż przed godziną 11.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Państwo bierze pod lupę lekarzy, rusza monitoring dyżurów i wynagrodzeń. Skończą się fale Dunaju na śląskiej A1, drogowcy zaczynają remont. Miliarder w podzięce za powrót do zdrowia ufundował największy w Europie pomnik Matki Boskiej. Stoi w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Państwowa agencja weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Weszły w życie nowe przepisy związane z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym i nieprawidłowościami w wielu innych placówkach. Chodzi o to, by wykrywać przypadki skrajnie długiej pracy, jak ten z Warszawy, gdzie jeden z lekarzy miał przepracować nawet 400 godzin w miesiącu. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie procesu, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Daniel Rutkowski.
2: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
1: Zmiany chwali prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek.
3: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie teraz świecą na całe środowisko, a znakomita większość uczciwie, ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
1: Szef agencji odpowiedzialnej za monitorowanie dyżurów i zarobków zapewnia, że dane osobowe lekarzy będą chronione właściwie. Polskim szpitalom tymczasem brakuje zwykle klimatyzacji. To ważne przy takich upałach jak dziś. Placówki radzą sobie jak mogą.
4: W których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
1: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. Chodzi o odcinek na Śląsku między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Garby na drodze są tak duże, że samochody wręcz podskakują. Jest niebezpiecznie. Na pierwszy ogień idą 3 km w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni.

0: Olsztynie w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
1: Prace na tym odcinku potrwają rok. To będzie największa w Europie figura Matki Boskiej. Powstaje w Konotopiach w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskiem. Ma 55 metrów, jest wyższa od Chrystusa w Świebodzinie, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiowska.
2: Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się.
1: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 15 sierpnia figura zostanie poświęcona. To będzie pierwszy górski etap Tour de Pologne. Może wprowadzić duże zmiany w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze przejadą 176 km z Żagania do Karpacza, gdzie meta została wyznaczona na Orlinku. Liderem wyścigu jest na razie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich dotychczasowych etapów. Dodajmy, że właśnie na tym podjeździe pod Orlinek, nazywany przez kolarzy Ścianą Płaczu, swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł Hiszpan Alberto Contador. W 2003 roku wygrał jazdę indywidualną na czas.
3: Piątek, 6 dzień sierpnia przyniesie nam kolejny dzień z wysokimi temperaturami. W Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie temperatury do 39 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych też możliwe burze z deszczem. Wiatr północno-zachodni w porywach 20-25 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali i biometr, który jest niekorzystny. Tak prezentuje się prognoza pogody. W zasadzie jeśli chodzi o poranek trendy start, to tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie porannego programu. Łukasz Michnal, dziękuję za dzisiaj i do jutra. Wszystkiego dobrego, cześć.
4: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motor. To Center, ulica 17 stycznia, Jasło.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną aręczą Was Skaner, Soleo i Raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
4: Reklama.

0: 90.
1: Dla was.
2: Są takie wyjątkowe dni jak czwartek.
3: Uj, to bardzo, ja lubię czwartek.
2: Ja też lubię czwartek. A w czwartek, co można robić w czwartek?
3: A co nie można?
2: Można już przygotowywać się do wyjazdu na wakacje. To jest tak. Przepraszam, że ja mówię o tych wakacjach cały czas i praktycznie
3: ale
2: bez przerwy.
3: Ale
2: to jest ten top of the top. Teraz, a kiedy? No właśnie, a tym bardziej, że...
3: Kończy się dobre.
2: Co?
3: Marcin, no jeszcze
2: nie, dla studentów nie.
3: Dla studentów? A nie, bo to z października.
2: Nie, października, oczywiście dla uczniów.
3: I młodzieży, no to Marcin trochę
2: nie. No właśnie, to
3: ale za to
2: mniej.
3: Rodzice się cieszą, bo pewnie wiesz, wygonią tak. Dzieciaki do szkół, chociaż nie, no bo wiesz, po repetycje znowu się zacznie.
2: Pani Ilonko, muszę powiedzieć, że ma pani naprawdę bardzo fajny sposób na to, żeby dzieciaki trochę, no właśnie, tak przywołać do porządku. Te metody są pani naprawdę wyjątkowe.
3: No
2: i
3: bardzo.
2: Powiem, i nietuzinkowe, nie? Na przykład, no co, chcę na przykład dziecko jechać tam, ale wiecie, że preferencje są różne, ale gdzie indziej jest to samo i później pani jakby tak wszystkim chce dogodzić i szuka, kto coś lubi, później wyszukuje dla każdego coś dobrego i później jadą i wszyscy się z tego powodu cieszą i nie żałą, że nie pojechali w tym kierunku, w którym chcieli na początku. No dobre, dobre, no,
3: no
2: dobre.
3: Bardzo
2: bo wiesz, będąc takim organizatorem właśnie wycieczki w domu, no to trzeba brać pod uwagę no, podobania wszystkich, nie? Którzy tam
3: no, ja też tak
2: wyjadą,
3: myślę.
2: A nie, że jeden pojedzie i tam wszyscy, a co tam,
3: no
2: nie?
3: Tak, no tak, Marcin. No,
2: na przykład Ania bardzo lubisz chodzić po tych bazarkach, kupować.
3: Uwielbiam, ja tamten... Marcin jestem jarmarkowa.
2: No właśnie, ale twój brat już nienawidzi.
3: No nie, po prostu, nie lubi, męczy się.
2: W tym czasie,
3: męczy
2: się, no właśnie, ale na przykład uwielbia paintball i wtedy później no. W takim wypadzie, jak przypomina sobie, no właśnie, to wybieraliście się właśnie
3: lubisz?
2: W tym kierunku paintball, oczywiście. Ale, że
3: ja
2: tak powiem,
3: boję.
2: Włóczenie się po tych bazarkach też fajne, nie?
3: No jest, ja lubię shopping.
2: I co tam z reguły wybierasz?
3: No same pyszne owoce i warzywa.
2: Ale oprócz tego?
3: Od naszych lokalnych producentów. A wiesz, że jakieś arafatki?
2: Co to?
3: No, takie jakby chustki.
2: A, okej.
3: Okay. Wiesz?
2: Chustki, na co to? Chociaż ciebie jakby ubrał w chustkę, to wypisz
3: no
2: mamy południowa dziewczyna.
3: No nie?
2: No oczywiście.
3: No widzisz?
2: Dzień dobry, witajcie.
3: Hello,
2: Ania Minasian,
3: cześć,
2: prosto z południa.
3: Marcin Mikoś.
2: Z północy.
3: Z północy.
2: To jest południa.
3: No.

0: Bad Boys Blue, You Are a Woman.
1: Tak jest. No, przenosimy się do kolonii w takim razie. Andrew Thomas, pamiętasz?
0: No oczywiście, jego piękne
1: Trevor
0: głosy, które tak, wszyscy znają. No i oczywiście piosenki, które trafiały do nas i trafiają na różnego rodzaju imprezach. No bo gdzie jak?
1: Okolicznościówkach,
0: no
1: nie, właśnie. Weselichach.
0: Byłaś kiedyś na weselu? Byłaś ostatnio,
1: temu.
0: No właśnie.
1: Dwa lata temu.
0: To już zapomniałaś, jak na w ogóle
1: no
0: na weselu jest,
1: zapomniałam,
0: nie?
1: Zapomniałam.
0: A lubisz wesela?
1: Uwielbiam,
0: co najbardziej lubisz na wesela?
1: Tańczyć, dobre jedzonko, znajomych, no
0: tak? A jak jesteś tylko jako przystawka?
1: A też mogę jeść?
0: Bo nie.
1: To co to za impreza? A ty? Ty nie lubisz.
0: No właśnie.

0: Labusz.
1: Labusz, you won't forget me.
0: Tak, niemiecki w dosłownym znaczeniu. Nie zapomnisz mnie.
1: No i nie zapomniał chyba nikt, słuchajcie, kto śpiewał piosenkę tą w swojej drugiej połówce.
0: No nie? Szczególnie w 94.
1: Mamy fajnego maila. Pani Aniu, w 94 roku brałam ślub ze swoim Włodzimierzem. No i pamiętam, że chodziliśmy na różnego rodzaju imprezy, często gdzie?
0: No widzę, że do remis.
1: No oczywiście, i remisy panowały i panują. No i mało tego, do dzisiaj mam wielki sentyment, choć lat i kilogramów przybyło.
0: Tam nie ma czym przybyło. Się przejmować.
1: Chciałbym pozdrawić swoją koleżankę, tak, no właśnie, Marysię, która też ze mną pracuje w tej samej firmie. No i wspominamy, słuchając 90 na godzinę. I to jest dla nas, słuchajcie, podziękowanie za to, że jesteście.
0: No
1: takie wspomnienia, takie pięknie. Wyjątkowe słowa.
0: Piszcie śmiało.
1: No i te remisy były wyjątkowe.
0: No nie? Pamiętasz, jak
1: tak,
0: to pytałeś?
1: Oczywiście. Kolejny SMS też będzie z takim SMS-em. Kolejna piosenka będzie też z takim SMS-em.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł. Siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł. Farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Pozdrawiam serdecznie całe Trendy Radio i wszystkich, którzy upalny rok 97 pamiętają do dziś. To Alexia i Summer is crazy. Tutaj drobna poprawka, bo to chyba nie był 97. Sprawdźmy to, Aniu.
4: No poczekaj,
3: kiedy został wydany kawałek Summer is Crazy, ale myślę, że to było troszeczkę, niedużo, ale wcześniej. Mimo iż, no właśnie, Marcin, szukamy Marcin, tego, poczekaj, szukamy poczekaj. Tego, szukamy tego. Wiem, że na pewno 97 albo, nie, jest, 96, proszę bardzo, 96. A później 98 to
4: tak,
3: oczywiście,
4: tak,
3: ulalala, wszyscy znają.
4: No nie? No Marcin, Alexia jest ogólnie topką, jeżeli chodzi o Eurodance.
3: A widziałeś, jak Alexia teraz wygląda? Pięknie.
4: Pięknie, no, ale ja uwielbiam Alexię na włoski tych całkowicie. Wydaniach włoskich.
3: No właśnie, no oczywiście. Włoskie
4: Fragile,
3: hity.
4: Przepiękny utwór od Alexii.
3: Wracają wspomnienia.
4: Wracają.

0: Trendy Radio. Bijemy trendy brzmienia w regionie.
1: Pytanie za 100 punktów. Z jakiego jesteście nowego pokolenia?
2: Ja jestem... Ty jesteś milenium.
1: Oczywiście.
2: Y.
1: Dlaczego tak nazwane? Bo milenium, słuchajcie, przypadało na nasze... To było dość, jako już dojrzało, no myślę, tak, że tak. 90, 2000, ojej, to były czasy wyjątkowe. Pamiętacie, kto pamięta Sylwestry? Miała być wielka cisza.
2: To wszystko miało zniknąć.
1: Komputery miały opanować,
2: dlatego
1: energetykę.
2: Dlatego jest bardzo fajny film stworzony tak naprawdę o milenium. Ile waży koń trojański?
1: A tak, tak, tak, tak, oglądałem.
2: Nagle Sylwester.
1: To już dawno, naprawdę.
2: I wiesz, co no, fajnie się wszystko,
1: ale to fajne było,
2: bardzo,
1: nie?
2: Ja uwielbiam ten film.
1: Gdybyście mogli cofnąć się właśnie, do którego roku by ktoś cofnął?

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przełom lipca i sierpnia to czas intensywnej pracy podczas żniw. To również okres, w którym częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych, pojazdów oraz osób wykonujących pracę w gospodarstwach. Wielu wypadków można jednak uniknąć, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowując szczególną ostrożność, apeluje starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Ładunek nie może w żaden sposób ograniczać widoczności drogi oraz naruszać statyczności pojazdu. Nie przewoźmy także nikogo na załadowanych przyczepach czy wozach. Pamiętajmy, aby nie kierować ciągnikami rolniczymi czy kombajnami, będąc pod wpływem alkoholu. Niezależnie poruszamy się w drodze publicznej czy po polu uprawnym. Prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jest przestępstwem. Za jego popełnienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Apelujemy także do pozostałych uczestników ruchu drogowego, aby zachowali czujność i ostrożność na drodze podczas wyprzedzania, wymijania czy omijania ciągników rolniczych, maszyn i kombajnów zbożowych.
1: Wykonując pracę, pamiętajmy o nakryciu głowy, nawadnianiu się i stosowaniu ochronnych

0: kosmetyków z filtrem, aby uniknąć oparzeń słonecznych. Warto mieć przy sobie także telefon, aby w razie nieszczęścia szybko wezwać pomoc. Już 5 września odbędzie się 18. edycja Bicyklomanii, jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń rowerowych w Dębicy i regionie. Uczestnicy wystartują o godzinie 9 z Placu Solidarności, by wspólnie pokonać trasę prowadzącą do Pilzna. Bicyklomania na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych w Dębicy, gromadząc każdego roku licznych entuzjastów turystyki rowerowej. Tegoroczna trasa poprowadzi uczestników do Pilzna. W programie przewidziano przerwę z poczęstunkiem. Po zakończeniu rajdu uczestnicy spotkają się na stadionie przy ulicy Akademickiej, gdzie odbędzie się wspólny grill. Organizatorzy przygotowali również nagrodę główną w postaci roweru elektrycznego. Każda osoba biorąca udział w rajdzie otrzyma na starcie pakiet startowy z upominkiem. Rejestracja prowadzona jest online do 1 września do godziny 10. Podczas najbliższego weekendu 8 i 9 sierpnia sztafeta złożona z kilkudziesięciu zawodników Spartan pokona liczącą blisko 200 km trasę z Tarnowa do Bielska-Białej. Biegnący przekazywać będą sobie flagę Spartan niczym olimpijski znicz. Jej finał będzie zapowiedzią dwóch wydarzeń. W dniach 29 do 30 sierpnia w Bielsku-Białej odbędzie się Spartan Ultra Trifecta Weekend. W jego programie znajdzie się m.in. jedyny w Europie Centralnej Spartan Ultra, ponad 50 km górskiej trasy i ponad 60 przeszkód. W sobotę 26 września w Tarnowie będą miały natomiast miejsce Spartan Trail i Spartan Trail Kids.
1: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.
5: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
6: Największe hity tylko dla Was.
7: Wake me up before you go, go.
8: Ale wiecie, co to za zespół? Kojarzący się z piosenkami, wow. No tak. Właśnie.
7: Na zimę, nie?
8: No i co? Ale my oczywiście w Eurodance jesteśmy bardzo szeroko, że tak powiem, zakrojeni na fajne przeboje, więc taki też znajduje swoje tutaj, swoje właśnie, miejsce. Swoje minuty.

0: Tak, dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Spice Girls.
2: Wanna be, oj, Spicehead. Chciałam być mega Spicehead'ką.
1: Którą? Ja już pytałem się. Melanie C chciałaś być,
2: każdą.
1: Wiem.
2: Każdą. Emmy Banton też bardzo lubię.
1: A, podobna trochę jest. Bo ona taka wysportowana dziewczyna, nie?
2: Messi.
1: A Melanie C wysportowana?
2: Ma. Emma przecież Londyną była. Czekaj,
1: jak
2: każę
1: Londyną? Co?
2: Tak,
1: okej. A czekaj, a pokaż inną, no Wiktorię. No Wiktoria jest podobna do ciebie, no oczywiście.
2: Marcin,
1: tak.
2: No co ty?
1: No jak nie?
2: Tu masz Mel C.
1: Mel C, a Wiktoria? Wiktoria Adams. Pokaż, no, pokaż, jak ta Wiktoria wygląda. No właśnie. A, no nie?
2: No, no widzisz, no, że fajna?
1: No wypisz, wymaluj, no. Co
2: no,
1: to?
2: Ale był.
1: No to jak? No i tak się upodobnił, bo to no, w zasadzie obniłaś już tak, że...
2: No co ty, Marcin? Gdzie, z której strony?
1: Każdej.
2: Tak myślisz?
1: No, z profila najbardziej.
2: No, najbardziej, 100%.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszam do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Sonova Agical Care Pol spółka z o.o.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i do których się wraca. Preszow Region, tatrzański chrztów po dzikie połoniny, zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, Elniopal, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/ukośnik.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej. Ryma.
3: Madonna.
4: Tak, co to za numer? Amerykański, jaka piosenka.
3: I numer o modzie.
4: No właśnie, mniej znany, mniej grany, ale dzisiaj nadrabiamy temat.
3: Ale mega jemny i wydaje mi się, że no lubicie też takie popowe gałuszki.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Cóż, power dance'owego coś żądacie wręcz. Granie na żądanie za chwilę. Ale my jeszcze oczywiście znajdziemy coś dla was. A jakże, co by tu zagrać takiego wakacyjnego? Coś takiego, wiesz.
2: Może coś od grupy Skaner.
1: O, Skaner? Skaner ci w głowie. I który kawałek?
2: Poczekaj.
1: No właśnie. No właśnie.
2: Marcin, wymyśl.
1: No to dużo ich było. Lato w Kołobrzegu i inne też. No to który wybierasz? Wakacyjny romans może.
2: A co ty o tych romansach cały czas, Marcin?
1: A co? Wakacyjny romans jest wyjątkowy i może się przydarzyć zawsze i wszędzie na wakacjach,
2: tak?
1: Nie? No oczywiście.
2: Słyszycie, jaki to jest gad?
1: No tak.
2: Z tego Marcina?
1: Tak, pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich zakochanych, ale wszystkich też, którzy no po prostu lubią eurodensowe, ale
2: no
1: też
2: pewnie.
1: I power polish densowe kawałki.
2: No, takie no, też prezentujemy.
1: Skaner, ja cię zeskanuję. O, i co?
2: I zeskanowana.
1: No i co tam?
2: I jestem robotem.
1: No, jesteś czystą kartką.
2: No, papieru.

0: Dobra, a nie, ja zostaję.
1: Zostajesz, to gdzie chcesz pójść?
0: Nigdzie.
1: Podobno
0: właśnie
1: chcesz wyskoczyć, kupić jakieś lody.
0: No chyba to pójdę.
1: Ale co, czy
0: pójdę,
1: masz
0: bo gorąco.
1: No właśnie.
0: Nie, ja co? Wrócę do tego czasu.
1: Wrócisz do tego czasu?
0: Pewnie, to
1: Anka, to jest,
0: słuchajcie,
1: to jest taki pędziwiast.
0: No
1: pędziwiatr jest struś.
0: Szybciutko.
1: Pędziwiatr, który oczywiście jak w mgnieniu oka znika, ale zaraz się pojawia, ale
0: no,
1: zawsze z pełną reklamówką.
0: No Marcin, no 100%.
1: No wiem, już jak byłaś na studiach, mówili o tobie, struś pędzi wiatr.
0: No widzisz?
1: Jak trzeba było kogoś wysłać, to kogo?
0: No nie, no tak było, 100%.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upał trzema miasta apelują o odpowiedzialne zarządzanie wodą. Jest akt oskarżenia dla właścicielki pseudohodowli w Łódzkiem. Powiemy też o nowych rezerwatach przyrody, które pojawiły się na Śląsku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Znaczna część Polski objęta jest dziś alertami przed upałami. Najwyższe trzeciego stopnia obowiązują w prawie całej południowej połowie. Dodatkowo do upałów dołączą dziś także burze. Włodarze miast i gmin apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody. W związku z upałami momentami brakuje jej, albo ciśnienie jest minimalne, mówi wójt podlubelskiej gminy Niemce Marian Golianek.
2: No jest to spowodowane zwiększonym poborem wody z sieci. Głównie to u nas to jest problem podlewania działek i napełniania basenów. Jest to ciśnienie obniżone, nawet w takich newralgicznych momentach, 2-3 godziny, no jest praktycznie tylko, że ta woda tam się sączy.
1: Jak dodaje jeden z sołtysów, Franciszek Drost, sytuacja jest trudna od kilku lat, po tym jak zmienia się klimat. Jest coraz mniej opadów i coraz większa susza.
3: No w upalne dni to pewno, no ale ten problem nie istnieje od dziś, tylko to już jest jakiś czas.
4: Od kilku lat?
3: Tak, od kilku lat. No niestety, no jest tak, jak jest, ponieważ jest susza.
4: Duża uciążliwość, te braki wody?
3: No na pewno są uciążliwe, no przeważnie, no wiadomo, kto ma małe dzieci w ogóle, no ale no co zrobimy?
1: Z sołtysem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Jest akt oskarżenia przeciwko 52-letniej kobiecie, która prowadząc hodowlę psów w gminie Piątek w Łódzkiem znęcała się nad nimi, fałszowała dokumentację dotyczącą stanu zdrowia zwierząt oraz zatajała ten stan przed swoimi klientami, informuje prokuratura rejonowa w Zgierzu. Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. W pseudohodowli znajdowały się 44. psy i 3 koty. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne, nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników na terenie gminy ze żrącymi substancjami jako krytyczny. Ostrzega przed ryzykiem wycieków, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
5: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
1: Usunięciem składowiska miał zająć się marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Śląsk ma 2 nowe rezerwaty przyrody, Bogdaniec i Psi Nos. Objęły łącznie ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Dzięki utworzeniu 2 nowych rezerwatów ich liczba w województwie śląskim wzrosła do 70.
6: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 30. Stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze, miejmy to na uwadze. Piątek podobnie, z tym, że chłodniej, bo 25 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota i niedziela słonecznie po 28 stopni, także znośnie.
7: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogi.

0: praktyka, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ache.lodz.pl/jaslo.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14

0: 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram. Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowie. Kosz złotówka plus VAT.
5: Dzień dobry, Rasek, ale super widok, jak mijam tylu ludzi na ulicy i każdy już nie wita się ze sobą na cześć. Tylko, och, ale jest piekarnik, ale gorąco, ale palma. Także dziubasy, to jest też moje przywitanie z wami, plus przypominam, żeby się ochładzać. Lemoniada, woda obowiązkowo, krem z filtrem, no i czapka na głowę, czy tam jakieś nakrycie, koniecznie chustka, rafatka, co tam macie pod ręką, ponieważ no i ja wiem, że uwielbiacie wakacje. No może nie wszyscy, ale trzeba dbać też o swoje bezpieczeństwo i jeszcze swoich bliskich, żeby nie musieli się o to też martwić. Także dbajcie o siebie w tym upalnym czasie. No słyszałam, że coś przy weekendzie ma być no trochę chłodniej, o ile tak można powiedzieć, o 30 stopniach, ale no na pewno aż tak ekstremalnych temperatur nie będzie. A już teraz zapraszam do udziału w programie 7148 trend. I to, co macie do przekazania, startujemy.

Gorące pozdrowienia z hali, a dziś góra pozdrawia dół. Utwór Jak ja nie lubię twojej roboty. Oj, dajcie radę, trzymam kciukasy, chociaż no w taką, no to na pewno jest ciężko. Ile nie będzie, ale coś mi cita. No gdzieś zobaczyłam oczywiście, że od jutra ochłodzenie. No o ile 30 stopni można tak nazwać, no ale na pewno będzie lżej. Jak to się mówi, po burzy zawsze wychodzi słońce. No, z tym, że tu takie, które przyniesie nam lekką ochłodę.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Pozdrawiam kochanego Andrzejka, Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę Alvaro, tylko z tobą. Pozdrawiam również Trendy Radio. Dziękujemy bardzo, Monia. I pozdrawiamy też twojego Andrzeja. Bardzo fajny hicior już teraz na naszej antenie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dedykuję piosenkę Blanks & Jones, The Night Fly, dla Remka od kolegi z pracy Adama. Panowie, pozdrawiamy mega, mega serdecznie. No, powiedziałabym, że gorąco, ale chyba przy takich temperaturach to niewskazane. Dbajcie o siebie. No i dość, że jest upalnie, to jeszcze podgrzewacie atmosferę.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Puda przy ulicy Beksińskiego 4.
3: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum N7 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiar 180x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 1,99 zł, nowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańsk 121 oraz Pilzno, ulica Wit 2A.
0: Rama. Trendy radio, wygmy, trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
4: Serdeczne życzenia dla Grześka w rocznicę ślubu. Ela, piosenka Bratanki, gdzie ten, który powie mi? Ale nice. Pozdrawiam serdecznie, no i jeszcze życzę witych wspólnych, pięknych chwil. No i piszcie, gdzie będziecie świętować, czekam.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jedna kontrola drogowa, dwoje kierujących pod wpływem alkoholu i dwa zatrzymane prawa jazdy. Takiego przebiegu porannych działań Trzeźwy Poranek nie spodziewali się nawet tarnobrzescy policjanci. Gdy zatrzymany za kierowanie w stanie nietrzeźwości 57-latek poprosił żonę o odebranie samochodu, okazało się, że również ona przyjechała na miejsce kierując autem po alkoholu. Oboje za swoje nieodpowiedzialne decyzje odpowiedzą przed sądem, wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wil, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Mężczyzna poinformował policjantów, że po samochód przyjedzie jego żona. Funkcjonariusze wyraźnie zaznaczyli, że osoba odbierająca pojazd musi być całkowicie trzeźwa oraz posiadać wymagane uprawnienia do kierowania. Po krótkim czasie pojazdem na miejsce kontroli przyjechała 55-letnia kobieta. Zgodnie z obowiązującymi procedurami również została poddana badaniu stanu trzeźwości. Okazało się, że znajdowała się w stanie poużycia alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy. Kobieta odpowie przed sądem za popełnione wykroczenie. Dopiero przy jasnej osoby, która była trzeźwa i posiadała wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami, umożliwiło przekazanie obu pojazdów kończenie interwencji.
1: 57-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz inne konsekwencje przewidziane przepisami prawa. W przypadku 55-latki za popełnione wykroczenie sąd może orzec karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej skontrolowali autokar, który przekraczał polsko-ukraińską granicę na przejściu granicznym w Kku. Jeden z pasażerów autokaru był 72-letni mężczyzna, w bagażu którego funkcjonariusze wykryli nietypowe przedmioty. Przeprowadzona identyfikacja wykazała, że jeden z osób to ząb szalota, dwa pozostałe to muszle uchowca, charakteryzujące się niezwykłą barwą. Mówi komisarz Edbowska, rzecznik prasowy i administracji skarbowej w Rzeszowie.
4: Tego samego dnia, tym razem podczas kontroli pasażerów pociągu relacji Proże-Przemyśl, funkcjonariusze oddziału celnego kolejowego Przemyśl Medyka wykryli koralowca. Fragment tafy koralowej bez wymaganych dokumentów przewoziła obywatelka Ukrainy.

0: został zabezpieczony. Dalsze postępowanie w obydwu sprawach prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Takich gatunków, które objęte są ochroną na mocy przepisów konwencji waszyngtońskiej, jest około 30 tysięcy, z czego około 10 tysięcy to zwierzęta.
1: Od początku roku funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych w województwie podkarpackim udaremnili przemyt ponad 640 okazów gatunków objętych ochroną. Były wśród nich m.in. okazałe muszle skrzydelnika olbrzymiego, kły morsa, fragmenty rafy koralowej, a także odzież i galanteria wykonana ze skór chronionych zwierząt, w tym m.in. futro z ocelota. We wtorek policjanci patrolujący ulicę Leska zauważyli pod jednym ze sklepów kobietę, która poprosiła ich o pomoc. Okazało się, że w swoim pojeździe miała przebitą oponę i nie mogła kontynuować jazdy, a tym samym wrócić do domu. Mieszkanka Sanoka dzwoniła wcześniej po pomoc drogową, jednak okazało się, że z uwagi na późną porę naprawa nie była możliwa. Na widok radiowozu kobieta postanowiła zwrócić się o pomoc do policjantów. Po kilkunastu minutach dzięki ich pomocy przy wymianie koła mogła bezpiecznie kontynuować jazdę do domu. 61-latka była bardzo wdzięczna za udzieloną pomoc. Nocą w obcym mieście z uszkodzonym samochodem czuła się zupełnie bezradna.
2: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
6: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Reklama.
7: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
8: Trendy Radio, proszę o piosenkę Garcia i Bamboleo. Pozdrawiam Martynkę. Martusia, specjalnie dla Ciebie taki hicior wakacyjny. No i korzystamy z pięknej pogody, bo moi drodzy, no będziemy jojczeć jesienią, że gdzie to lato uciekło. Dobra, play.

0: Pozdrawiam przeuroczych kawalerów z Białego Busa. Prace wykończeniowe spotkanych dzisiaj w Gorlicach. O, jak słodziaśnie, panowie. No, ktoś tu zawiesił na panów oko.
1: No, ciekawa jestem, czy panowie teraz słuchają Trendy Radia, bo jak tak, no to chyba cicha wielbicielka będzie musiała się odezwać. Zobaczymy. Informujcie mnie na bieżąco, bo też jestem ciekawa.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Dzień dobry, Milano Jasnowłosa, tylko w oryginale. Andrzej z Krasnego Stawu. Andrzeju, mówisz masz, pozdrawiam cię serdecznie. No i lecimy w takim razie. Uhuhu, lato jest, no to te włosy też jaśnieją, tak w ramach ciekawostki.

Dedykacja dla Krzysia od ciotki, Teresa Werner. Oj, pewnie, że tak, zagramy. No, pani Tereska Werner ma w sobie tyle, że tak powiem, powera. To też jest niesamowite, musicie obejrzeć jej występy, no najlepiej na żywo. Krzysiu, ciocia chyba zaprasza do tańca.

0: Reklama.
1: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
3: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.
4: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Pozdrowienia dla Henia z Leska. Pozdrowienia od Edyty, która cię bardzo lubi. Pozdro też dla Ewy. Skaner i mi amore. Ulala. Jeżeli mam tu fanów, bo na pewno mam, muzyki Skanera, to już w sobotę wystąpi na Dniach Brzozowa. Także no, nie może was zabraknąć. Na pewno będzie fajnie wziąć udział i powspominać te największe szlagiery tamtych lat. Pozdrawiam całą waszą załogę również.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Obniżki cen paliw być może już w przyszłym tygodniu. Nie zostawiajmy dzieci samych z psem, apelują eksperci. A w piłce nożnej czarne chmury nad szefem FIFA Giannim Infantino. Paulina Nawrocka. Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw zapadnie najpewniej w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje możliwość ponownego wsparcia kierowców. Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizy w tej sprawie, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
2: Myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Ostatnie dni, kilkadziesiąt godzin to spadki, wcześniej drastyczne wzrosty, więc myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze, mówię tutaj o ministrze finansów, kilku dni na analizę tej sytuacji.
1: Skala obniżek ma być mniejsza niż wcześniej, najprawdopodobniej obejmie jedynie obniżkę stawki VAT na paliwa. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. Dwa dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę. Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
3: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
1: Niestety, małe dziecko tych sygnałów nie rozumie, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
3: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
1: Dziewczynka nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze określają jej stan jako dobry. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za słowa, że roztoczył parasol ochronny nad jedną z firm pożyczkowych i że ustawa dla niepoznaki nazywa się antylichwiarską. Ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Tak dziś zdecydował sąd apelacyjny. Brytyjski rząd poinformował o dopisaniu na listę sankcyjną kolejnych 13 podmiotów wspierających rosyjską wojnę przeciw Ukrainie. Sankcjami objęto 6 banków z siedzibą w Rosji, 6 statków i firmę zarządzającą statkami z siedzibą w Indiach. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundialu ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
4: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie.

0: stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
1: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
2: Kolejny gorący dzień na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powietrza, duszno niesamowicie. Dzisiaj do 37 stopni w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie, ale z dobrych wiadomości jutro będzie już zdecydowanie chłodniej. 23 kreski, spore zachmurzenia i przelotne opady deszczu. To w piątek, w sobotę do 26, w niedzielę 28,9, a od poniedziałku wrócą wartości powyżej 30.
3: Reklama. Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczybłydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Reklama.
11: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
2: Czwartkowe popołudnie, druga zmiana w Trendy Radio. Wakacyjna druga zmiana. Oczywiście mnóstwo wakacyjnych też przebojów na naszej antenie. Będziemy wspominać też o tym, co dzieje się w naszym regionie. A teraz o pieniądzach. O pieniądzach pośpiewa nam ABBA. Money, money, money.

oczywiście czwartek, 6 dzień sierpnia już. No i każdego dnia jest jakieś święto. Dziś nie inaczej. Dziś mamy, uwaga, dzień świeżego oddechu. Czyli to dzisiaj jest ten dzień w roku, kiedy myjemy zęby.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

wrócę do tego, o czym mówiłem. Dzisiaj jest dzień świeżego oddechu. Ale z drugiej strony są sytuacje, kiedy ten nieświeży oddech jednak bardziej się przydaje. No bo zobaczcie, w zatłoczonym autobusie huchniemy i od razu mamy obok siebie trochę więcej miejsca.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Przenosimy się na drogę krajową numer 75 do miejscowości Wytrzyszczka. Doszło tam niedawno do zdarzenia samochodu osobowego z karetką pogotowia. Karetka w momencie wypadku nie przewoziła żadnego pacjenta. Więcej powie młodszy brygadier Daniel Słobodzian, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Brzesku.
2: W miejscowości Wytrzyszczka doszło do zderzenia samochodu osobowego z karetką systemową ZRM. Jedna osoba jest poszkodowana, przytomna, pod opieką ratowników ZRM. Na miejscu znajdują się siły i środki państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz dodatkowo dwa zespoły ratownictwa medycznego. Na chwilę obecną są niewielkie utrudnienia w ruchu. Druga jest częściowo przejezdna.
1: Trwa ustalanie przyczyn wypadku.
0: Informujemy o tym, co ważne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, podpisała umowę ze spółką, która za ponad 4 miliony złotych przygotuje dokumentację rozbudowy DK84 na odcinku Zagórz-Lesko. Zakres opracowania obejmie również dwa mosty na Osławie w Zagórzu oraz Sanie w Postołowie, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Planowana inwestycja dotyczy blisko 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej. Zakładamy m.in. wzmocnienie nawierzchni donośności 11,5 tony na oś, przebudowę obiektów inżynierskich, zabezpieczenie osuwisk, budowę dodatkowego pasa do wyprzedzania, a także nowe chodniki i zatoki postojowe. Rozbudowa drogi krajowej nr 84 jest bardzo potrzebną inwestycją. Odcinek między Zagórzem a Leskiem przejeżdża średnio ponad 10 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki rozbudowie poprawi się komfort podróży i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, zarówno kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
1: DK 84 stanowi ważne połączenie zachodniej części województwa podkarpackiego z przejściem granicznym w Krościenku. Trwa modernizacja strategicznego wodociągu w Krośnie. Inwestycja obejmuje kluczowy 560-metrowy odcinek sieci między ulicą Okrzei a parkingiem poniżej ulicy Fortecznej. Stary rurociąg żeliwny zostanie zastąpiony nowoczesną rurą polietynową o średnicy 400 mm. Prace są prowadzone bezwykopową metodą przewiertu, co minimalizuje utrudnienia dla kierowców i mieszkańców. Roboty rozpoczęły się w maju i zakończą się pod koniec sierpnia.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W lasach na Podkarpaciu obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego z powodu upałów i niskiej wilgotności ściółki, spadającej poniżej 10%. Służby prowadzą wzmożone patrole i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, mówi Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
4: Zwłaszcza na tych terenach nizu podkarpackiego, gdzie prognozujemy to zagrożenie, ono jest bardzo duże. My w ostatnich tygodniach nawet nie mieliśmy, odpukam tutaj mocno, jakichś groźnych pożarów, jakieś drobne zarzewia, które szybko były gaszone. Natomiast to zagrożenie jest i to zwłaszcza w okolicach, gdzie wypoczywa sporo osób. Dzisiaj, jeżeli wchodzimy do lasu, to pamiętajmy, że ta ściółka szeleści. Dosłownie zgrzytają te liście czy igły pod nogami, więc spalność tej ścioły jest niesamowita. Przy takich warunkach jak obecne zagrożenie jest tym większe, że to nie pożary już powierzchniowe, tylko zagrażają nam pożary wierzchołkowe, czyli drzewostanu.
1: Monitoring prowadzony jest m.in. przez specjalne maszty obserwacyjne. Gmina Brzozów zyska ponad 278 tysięcy złotych dofinansowania z PFRON na wsparcie środowiskowego Domu Samopomocy imienia świętego Jana Pawła II. Umowę w tej sprawie podpisali w starostwie powiatowym burmistrz Szymon Stapiński oraz skarbnik Anna Konieczna. Pieniądze pochodzą z programu wyrównywania różnic między regionami 3, a całe przedsięwzięcie zakończy się w grudniu 2026 roku. Kluczowe zadania projektu to usuwanie przeszkód w komunikowaniu się w budynku SDS, zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja budynku placówki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej. Gmina Korczyna podpisała umowę na dofinansowanie funkcjonowania dziennego domu Senior Wigor w Korczynie w ramach rządowego programu Aktywni Seniorzy ASY. Na realizację zadania wojewoda podkarpacki przyznał gminie 85 440 zł dotacji, a całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 360 tysięcy. Program obejmie utrzymanie 20 miejsc w dziennym domu Senior Wigor. Pozyskane środki pozwolą na dalsze zapewnienie seniorom bezpiecznego miejsca dziennego pobytu, organizację zajęć aktywizujących, integracyjnych i rehabilitacyjnych, a także wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Dzienny dom Senior Wigor to nie tylko opieka i pomoc, ale również przestrzeń spotkań, aktywności i budowania relacji.
0: Reklama.
5: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
11: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
12: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
13: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Zajrzyjmy teraz do Francji, do szampanii, do producentów tego prawdziwego szampana, bo oni się żalą, że kupujemy go coraz mniej. Obroty spadają mniej więcej o 15%. No i producenci znaleźli powód. Uwaga, powiedzieli, że to dlatego, że jesteśmy smutni i nie mamy czego świętować i szampan się nie sprzedaje. Nie, no kochani. Drodzy producenci, to nie tak, że jesteśmy smutni. Po prostu jesteśmy biedni.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Trendy Informator.
2: 30 sierpnia Łęki Dukielskie będą świętowały 660-lecie istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15 mszą świętą w kościele w Łękach Dukielskich. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej. W programie odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, występ chóru Smiling Voices, występ zespołu Chorkowianie, koncert zespołu Aptekarze. O 20.30 przewidziano zabawę integracyjną. Już w niedzielę 16 sierpnia stadion w Czerteżu stanie się miejscem wspólnego dziękczynienia za tegoroczne zbiory, pielęgnowania pięknych tradycji oraz rodzinnej zabawy. Wtedy odbędą się powiatowo-gminne dożynki 2026. To wyjątkowe wydarzenie połączy uroczysty charakter obchodów z bogatym programem artystycznym, licznymi atrakcjami i koncertami gwiazd. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 mszą świętą dziękczynną za zebrane plony. O 13.30 zaplanowano część obrzędów. Na scenie wystąpią także Pakoszowianie, showman Szopinek, Guzowianki, kaszubska influencerka Karolina Stankowska, Baciary i Alien i Mighties. Przez cały dzień na uczestników będą czekać stoiska informacyjne, stoiska rękodzielnicze, warsztaty, prezentacje kół gospodyń wiejskich, strefa malucha z atrakcjami dla najmłodszych.
1: Trendy Informator. Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinderseed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
1: Reklama.

Sezon wakacyjny trwa, kochani, i polska ambasada we Włoszech ma apel. Apel do turystów przyjeżdżających do słonecznej Italii, żeby nie zamawiać cappuccino po 12, bo tam jest to niemile widziane. No wiecie co? My im nie mówimy, o której mogą jeść pierogi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostatni dzień z upałami, są też ostrzeżenia przed burzami. Są pierwsze wnioski z audytów w warszawskich szpitalach, a Polska szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka. Dzisiaj ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski z wyjątkiem północnego zachodu. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 38 stopni, a podczas burz wiatr osiągnie do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
2: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Na zachodzie temperatura spadnie do 24, do 27.
1: Najgroźniejsze nawałnice prognozowane są dzisiaj w pasie od Śląska po Podlasie, obejmując m.in. Warszawę, Kielce, Kraków i Opole. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
3: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
4: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
3: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
3: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
1: 3000 zł kary dla Beaty Szydło. Prokuratura regionalna w Rzeszowie ukarała byłą premier za niestawiennictwo na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy i finansowania jej przez Polską Fundację Narodową. Jak mówi szef prokuratury w Rzeszowie Jaromir Rybczak, Szydło kilkukrotnie nie stawiła się na wezwania, stąd maksymalna kara pieniężna.
5: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność, natomiast to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić.
1: Kara jest nieprawomocna, Beata Szydło może się odwołać. I jeszcze pozytywna wiadomość na koniec. Polska była w ubiegłym roku szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro. Największą gospodarką Unii pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: 37 stopni, uf jak gorąco, uch jak gorąco, tak można by powiedzieć, nie ma czym oddychać momentami. 37 stopni w cieniu, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Wiatr znikomy, w nocy 21-22, natomiast jutro w trakcie dnia ochłodzenie. Więcej chmur, opady deszczu i do 23 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie

0: 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
5: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
6: Druga zmiana w Trend Radio to już po 14 i nie zatrzymujemy się nawet na sekundkę. Gramy także tanecznie. Boys, zapamiętaj mnie.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Maryla Rodowicz to artystka, którą prezentujemy wam tym razem. Sing Sing. Przyznam szczerze, jeden z moich ulubionych utworów w wieku nastoletniego. Wszystkie chłopaki uwielbiali ten numer i chcieli być jak ten Sing Sing. Maryla Rodowicz przed nami na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama.

0: że to mamy dzień musztardy. No to jak świętować, to tylko teraz, bo...
1: No bo na przykład tak już po 16 to będzie musztarda po obiedzie.
2: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw droga ekspresowa S19. Na wysokości miejsca piastowego doszło do zdarzenia dwóch samochodów, jednego samochodu osobowego i pojazdu ciężarowego. Stało się to na jezdni w kierunku Barwinka. Jezdnia została zablokowana, zorganizowano objazdy. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Bieszczadzkiej, Regionów Niepodległości, Korczyńskiej, także Podwalu Tkackiej, wolniej ulicą Grodzką. Gdy zobaczmy, co się dzieje w Sanoku, tu zwalniamy dojeżdżając do ronda Beksińskiego oraz na ulicach Bony, Lipińskiego, Mickiewicza, Staszica i wyjeżdżając w stronę Zagórza. Jasło zwalnia na ulicach Piłsudskiego, Lwowskiej w stronę ronda Solidarności oraz w centrum miasta. W Gorlicach musimy zwolnić przed wyjazdem w stronę Klęczan na Światłach, a także na ulicach Parkowej, Sienkiewicza, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Na drodze krajowej 75 na trasie łączącej Brzesko z Nowym Sączem doszło do zderzenia pojazdu osobowego z karetką pogotowia, która w momencie zdarzenia nie przewoziła żadnego pacjenta, mówi młodszy brygadier Daniel Słobodzian, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Brzesku.
2: W miejscowości Wytrzyszcza doszło do zderzenia samochodu osobowego z karetką systemową ZRM. Jedna osoba jest poszkodowana, przytomna, pod opieką ratowników ZRM.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Dwóch wykonawców rywalizuje o kontrakt na remont skansenu archeologicznego Karpacka Troja. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, które przeznaczyło na ten cel 615 tysięcy złotych, otrzymało oferty mieszczące się w zakładanym budżecie. Prace konserwacyjne mają potrwać do końca listopada. Zakres planowanych prac obejmuje m.in. wymianę dranic i końcówek dwóch wałów, remont bramy i fortyfikacji na Majdanie, uzupełnienie ubytków gliną i wymiana drewnianych elementów w chacie otomańskiej, słowiańskiej, półziemiańce oraz chatach wioski. W planach jest także odnowienie dachów kuźni i obory dla kóz, a także naprawa ogrodzeń placu oraz wybiegu dla zwierząt. Wybrana firma będzie odpowiedzialna również za dostarczenie niezbędnych materiałów. W poniedziałek w godzinach od 15 do 19 w Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie odbędą się bezpłatne warsztaty. Kolorowe ściegi, szycie na maszynie od podstaw. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy obsługi maszyny do szycia oraz najważniejsze ściegi. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystają w praktyce, tworząc własną torbę na lato w duchu upcyclingu. Warsztaty pozwolą także zdobyć umiejętności przydatne na co dzień, od skracania spodni po przerabianie ubrań i naszywanie ozdobnych aplikacji. Zajęcia są bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Upały nas nie opuszczają, a na upały najlepszym ochłodzeniem jest kąpiel w basenie. Krystalicznie czysta woda, świetna atmosfera i zjeżdżalnia, która gwarantuje mnóstwo radości, czekają w Iwoniczu Zdroju. Tam basen otwarty jest do 18. Od godziny 10 basen otworzył Mosir w Sanoku. Tam z kolei można popływać, pozjeżdżać, pograć w siatkówkę, pobawić się na wodnym placu zabaw i dobrze zjeść.
4: Chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Państwa, wszystkich radiosłuchaczy i żebyście przekazali swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, aby skorzystać z naszego pięknego sanockiego basenu, który szczególnie w te dni najbardziej upalne, no tętni życiem od rana do wieczora. Można skorzystać z atrakcji próbnych, z wodnego placu zabaw, z basenu pływackiego, ze zjeżdżalni, z siatkówki plażowej. Można smacznie i fajnie zjeść, napić się chłodzącym napojów. Naprawdę można świetnie spędzić czas w Sanoku.
1: Basen w Sanoku jest otwarty do godziny 19. Już 5 września odbędzie się 18. edycja Bicyklomanii, jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń rowerowych w Dębicy i regionie. Uczestnicy wystartują o godzinie 9 z Placu Solidarności, by wspólnie pokonać trasę prowadzącą do Pilzna. Bicyklomania na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych w Dębicy, gromadząc każdego roku licznych entuzjastów turystyki rowerowej. Tegoroczna trasa poprowadzi uczestników do Pilzna. W programie przewidziano przerwę z poczęstunkiem. Po zakończeniu rajdu uczestnicy spotkają się na stadionie przy ulicy Akademickiej, gdzie odbędzie się wspólny grill. Organizatorzy przygotowali również nagrodę główną w postaci roweru elektrycznego. Każda osoba biorąca udział w rajdzie otrzyma na starcie pakiet startowy z upominkiem. Rejestracja prowadzona jest online do 1 września do godziny 10.
0: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
7: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
9: Reklama.

Staramy się żyć w miarę zdrowo. Czasami, nie? No i na przykład zamiast oleju używać oliwy. A okazuje się, że zbadano oliwę i nawet tych popularnych, droższych marek, jakość oliwy w ostatnich latach mocno spadła w dół. Po prostu jest gorszej jakości niż była. Ale coś za coś, no może jakość jest słabsza, ale za to cena wyższa.

0: Informator. Tegoroczne dożynki gminy Brzozów odbędą się 23 sierpnia w miejscowości Górki. Oficjalną część wydarzenia zainauguruje o godzinie 13.30 msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Górkach. Po nabożeństwie o godzinie 14.30 wyruszy przemarsz korowodu dożynkowego. O 15.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie imprezy, podczas którego odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy oraz prezentacja misternie przygotowanych wieńców dożynkowych. Na scenie wystąpią m.in. dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Górkach, zespół Pakoszowianie, a o 19.30 gwiazda wieczoru Kordiana. Mieszkańcy oraz goście gminy Ryglice już wkrótce spotkają się na tradycyjnym święcie plonów. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 16 sierpnia w miejscowości Wola Lubecka. Oficjalne rozpoczęcie świętowania zaplanowano na godzinę 14.30. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w bogatym programie obrzędowym i artystycznym, który rozpocznie się od uroczystej mszy świętej w kościele w Woli Lubeckiej. Po nabożeństwie ulicami przejdzie barwny korowód dożynkowy, który doprowadzi uczestników na miejsce oficjalnego otwarcia dożynek. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje towarzyszące dla całych rodzin, wśród których znajdą się animacje, tańce, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, żywe maskotki oraz strefa gastronomiczna. Wieczorna część imprezy dostarczy potężnej dawki muzycznych emocji. O 20.00 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, zespół Pogwizdani. Świętowanie rozpocznie się wielką zabawą taneczną z zespołem Relax, która potrwa aż do 1.00 w nocy.
1: Trendy Informator. Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Reklama. Ja!

Amerykanie zbombardowali Księżyc. Co prawda niechcący, ale zbombardowali. Rakieta Falcon, należąca do firmy Elona Muska, uderzyła w Księżyc. Nie taki mały kawałek, bo 14-metrowy. No, strzelił po prostu w Księżyc i prawdopodobnie utworzył nowy krater. No, wszystkiego bym się spodziewał, no. Ale że panu Twardowskiemu demokrację zaczną wprowadzać...

0: Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości.
1: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
0: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dwóch nastolatków, którzy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z chłopców wszedł do wody mimo nawoływań kolegów, a gdy zniknął pod jej powierzchnią, ratować go ruszył drugi nastolatek. Obaj utonęli. Trzeci z nastolatków wezwał pomoc, jednak mimo reanimacji życia chłopców nie udało się uratować, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
2: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
0: Prokuratura przesłuchuje świadków i wyjaśnia okoliczności tragedii. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Niemieckie media poinformowały, że ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówi dr Jacek Raubo z Defense 24.
3: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś się przenieść w system bezzałogowy z ładunkiem.
0: Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. O to, jak je przetrwać na harcerskim obozie, pytał reporter Paweł Radzewicz.
4: Grzeje czy nie grzeje?
5: Grzeje bardzo, od góry.
4: Co tu robicie, gdy przychodzi taki ekstremalny upał? Jak się zabezpieczacie?
5: Przede wszystkim zajęcia przenosimy nad jezioro, gdzie zazwyczaj wieje zimny wiatr, albo do jeziora, które nas ochładza. Pijemy bardzo dużo wody, elektrolitów, zawsze mamy czapki na głowach, związane włosy, żeby był przewiew na karku. No i przede wszystkim wszystkie zajęcia robimy spokojniejsze i w cieniu.
0: Zapewniali harcerze obozujący w pomorskiej Czernicy. Tatrzańskie polany zmieniły kolor na różowy. Na hali gąsienicowej w Tatrach kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą kobierce, które w połączeniu z ostrymi szczytami orlej perci, kościelca i świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się od świtu, by fotografować rośliny.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Szczęśliwy ten, kto w domu ma klimatyzację, 37 stopni w cieniu i duchota niesamowita. Tak dzisiaj zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy 21-22, jutro już zdecydowanie chłodniej, bo też pojawią się burze wieczorem albo w nocy. Jutro do 23, spore zachmurzenie i opady deszczu, ale w weekend już 26 w sobotę, 28-9 w niedzielę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum jednej tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawcy.

0: U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
4: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Druga zmiana w Trend Radio, oczywiście mnóstwo wakacyjnych trendy hitów. Teraz Patrycja Runo i Kordian. Kordian swoją drogą będzie pojawiać się jeszcze w te wakacje na imprezach plenerowych w naszym regionie, chociażby 23 sierpnia na dożynkach gminy Brzozów. Już teraz natomiast Kordian w Trend Radio, żyje dziś dla Ciebie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne na powiatowym urzędzie pracy w Krośnie na dzień 31 lipca 2026 roku.

handlowy, materiały budowlane, Profit Point, Krosno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, elektromonter,

budowlanych Krosno, osoba wykonująca pracę jako pomocnik budowlany Rymanów, pielęgniarka Iwonicz, pizzer Iwonicz, pokojowa Stasz Iwonicz, pomoc kuchenna Rymanów Zdrój.

psycholog Królik Polski, psycholog Iwonik, robotnik budowlany drogowy Krosno, robotnik budowlany Kobylany, spawacz Sulistrowa, spawacz Spawaczka Jedlicze, specjalista do spraw

staż krosno, sprzedawca staż jedliczce, szlifierz elementów metalowych, sulistrowa, szwaczka potok, szwaczka jasło, ślusarz mechanik,

0: stawiać na CNC krewetki. Zestawiać surowce z utleniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest Praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
4: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Objazd dróg regionu rozpoczynamy od raportu policyjnego.
2: Podkarpaccy policjanci pracowali na miejscu kilku niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Około godziny 12.30 w Stalowej Woli na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Komisji Edukacji Narodowej doszło do zdarzenia motocykla z jeepem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący jednośladem nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i doprowadził do zderzenia z kierującym jeepem. W wyniku tego zdarzenia kierujący motocyklem został poszkodowany i przewieziony do szpitala. Do kolejnego wypadku doszło przed godziną 13 w miejscowości Miejsce Piastowe na drodze S19. Kierujący pojazdem ciężarowym najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył Fiata. W wyniku tego zdarzenia kierujący Fiatem został poszkodowany i przewieziony do szpitala.
1: Dziękujemy, mówi podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Teraz jedziemy przez ulicę Jasła, musimy ściągnąć gaz na ulicy Lwowskiej, jadąc w stronę Ronda Solidarności. Również zwalniamy na ulicy Piłsudskiego oraz Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy, troszkę wolniej na Mickiewicza, 3 Maja i ulicy Metzgera. W Gorlicach tłocznie na ulicy Bieckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Skrzyńskich na kierunku wyjazdowym z miasta. Poza tym utrudnienia napotkamy na ulicy Sienkiewicza, Parkowej, Kościuszki, Legionów i ulicy Mickiewicza. Jadąc przez Krosno uważajmy szczególnie na ulicach Rzeszowskiej, Legionów, Podwalu, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Na drodze S19 trwają utrudnienia spowodowane zdarzeniem dwóch samochodów na wysokości miejsca piastowego w kierunku na Barwinek. Jeszcze zobaczymy, co dzieje się w Sanoku. Musimy zwolnić przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Bony, Lwowskiej, Przemyskiej, troszkę wolniej na ulicach Jagiellońskiej, Kościuszki i Lipińskiego.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Urząd Miasta w Dębicy otworzył oferty w przetargu na kompleksową modernizację biurowca przy ulicy Metalowców. Obiekt zmieni się w inkubator przedsiębiorczości oraz nową siedzibę Centrum Integracji Społecznej. Inwestycja zostanie sfinansowana przy wsparciu funduszy szwajcarskich. Koszty i oferty wykonawców miasto zabezpieczyło na ten cel 23 miliony złotych. Wszystkie z 7 złożonych ofert mieszczą się w budżecie, co pozwoli na spore oszczędności. Inwestycja obejmuje 2 połączone budynki i potrwa 18 miesięcy. Prace obejmą remont generalny, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii, instalację udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, a także budowę nowych schodów zewnętrznych, podjazdu, chodników oraz aranżację terenu wokół biurowca. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał gminie Biecz dofinansowanie w kwocie ponad 1 200 000 zł na realizację projektu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 600 000. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 49 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Projekt obejmuje budowę oczyszczalni wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej od budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, wykonaniem zasilania elektrycznego oraz przeprowadzeniem rozruchu technicznego i technologicznego Biecz 10 oczyszczalni. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby, zwiększy dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sanitarnej oraz poprawi jakość życia na terenie gminy Biecz.
0: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
4: Policjanci krośnieńskiej drogówki zatrzymali motocyklistę, który poruszał się na jednym kole ulicą Podkarpacką w Krośnie. Niebezpieczne zachowanie 31-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego zakończyło się wysokim mandatem oraz punktami karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali kierującemu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Mówi młodszy aspirant Sara Bania-Nowak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
5: W sobotę po godzinie 20 policjanci ruchu drogowego z Krośnie krośnieńskiej komendy zauważyli mężczyznę, który na ulicy Podkarpackiej w Krośnie jechał motocyklem marki Yamaha na jednym kole. Kierujący jednośladem stworzył zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników drogi. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej brawurowo jadącego motocyklistę. Okazał się nim być 31-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł, otrzymał 10 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
4: Policja apeluje o zachowanie ostrożności. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej spotkał się z funkcjonariuszem placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnej, który na legendarnym motocyklu WSK odbył niesamowitą podróż po Europie. Z patriotyczną misją dotarł na Monte Cassino. 5 sierpnia na spotkanie z generałem Brygady Straży Granicznej Tomaszem Zybińskim funkcjonariusz przyjechał dokładnie na tej samej maszynie, która pokonała tysiące kilometrów europejskich dróg. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
6: Chorąży Ślusarczyk opowiedział o niesamowitej podróży, wyzwaniach i wyjątkowym momencie, którym było dotarcie do Monte Cassino we Włoszech. Do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego dostarczył złotą odznakę pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, przekazaną przez komendanta oddziału. Odznaka przekazana w 35. rocznicę powołania oddziału to wyraz trwałej pamięci o polskich żołnierzach, którzy podczas walk na Monte Cassino zapisali jedną z najchlubniejszych kart w historii oręża Rzeczypospolitej. Pamiątka już niedługo zajmie swoje miejsce w przygotowywanej gablocie muzealnej.
4: Komendant pogratulował funkcjonariuszowi wytrwałości i niesamowitej pasji. W podziękowaniu za wykonane zadanie wręczył mundurowemu okolicznościową odznakę wykonaną na wzór medalu 35-lecia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W gminie Jedlicze podpisano umowę na przebudowę dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach w Dobieszynie oraz Moderówce. Zakres obu inwestycji obejmuje między innymi profilowanie podłoża, wzmocnienie podbudowy spoiwem hydraulicznym, wykonanie warstwy z kruszywa łamanego, ułożenie nowej nawierzchni oraz utwardzenie poboczy. Długość przebudowywanego odcinka w Dobieszynie wynosi 108 metrów, a wartość tego zadania to ponad 126 tysięcy złotych. Przebudowa drogi w Moderówce będzie kosztować ponad 130 tysięcy, a jej długość to 121 metrów. Zgodnie z podpisanymi umowami wykonawca zakończy zadanie do 18 września bieżącego roku.
3: Reklama.
7: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
9: Mamy quady dla każdego.
7: Zapraszamy.
10: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
11: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Reklama.

Popołudnie w Trendy Radio. Chciałem tylko coś przypomnieć, tak delikatnie przypomnieć. Pamiętacie, jak w lutym narzekaliśmy, że zdecydowanie za ostra zima i chcemy już lato? Droga zimo, ja wiem, że to trochę spóźnione, no, ale droga zimo, przepraszam, już nigdy nie będę.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowe urząd pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, pilarz drzew, bukowstwo, elektromechanik, załóż, magazynier, Sano, nauczyciel, Sano, nauczyciel gotowania przedszkolnego, Sano, operator suwnicy jezdnej, Sano, pracownik gospodarczy, Sano, pracownik obsługi, Sano, pracownik produkcji, Sano, referent do spraw księgowości, Krosno, robotnik budowlany, Sano, osoba sprzątająca, Sano, sprzedawca, Lesko, śliwierz szkła, Sano, ślusarz, pracownik produkcji, Sano, tobiasz szkła, Sano. Dziękuję.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
2: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: UK Charts w Trend Radio, co było hitem lata 2009, wtedy 6 sierpnia na szczycie Black Eyed Peas w tym oryginalnym składzie jeszcze z Fergie, no i I Got a Feeling, ten kawałek się wcale nie zestarzał.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są ostrzeżenia przed burzami prawie w całym kraju. Przemysław Czarnek chce powołać nowe służby mundurowe i nowy polski produkt regionalny na unijnej liście, a chodzi o pewną kiełbasę. Paulina Nawrocka. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Te do jutra rana mogą wystąpić prawie w całym kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. W czasie wyładowań warto dobrze się schronić, bo uderzenie pioruna może prowadzić do katastrofalnych skutków w naszym organizmie, mówi lekarz tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Sylwariusz Kosiński.
2: Jeżeli piorun pokonuje opór skóry, no to dokonuje spustoszenia w narządach wewnętrznych. Jeżeli piorun prześlizguje się po powierzchni naszego ciała, a czasami są do tego warunki, no to my cierpimy na ogromne, bardzo bolesne oparzenia.
1: Burzom będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko

0: względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
1: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. To już pewne, w walce o fotel prezydenta Krakowa weźmie udział radny Łukasz Gibała, główny kontrkandydat Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach prezydenckich. Jutro oficjalnie rozpocznie kampanię. Swoje komitety zarejestrowało już 12 kandydatów. Katarzyna Młynarczyk.
2: Poza Gibałą m.in. przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca, które reprezentują środowiska lewicowe, a także Łukasz Wantuch, Bartosz Bocheńczak czy Marian Banaś. Chętnych do rządzenia Krakowem jest tylu, że trudno ich wszystkich wymienić. Komitety zarejestrowane muszą zostać do 17 sierpnia, a czas na zgłoszenie kandydatów wraz z wymaganymi podpisami poparcia mają do 3 września.
1: Kiełbasa pradziadka z Dukli została wpisana przez Komisję Europejską do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych, poinformował resort rolnictwa. Dzięki temu nazwa tego produktu jest chroniona na terenie całej Unii Europejskiej. Dukielska kiełbasa jest 51. polskim produktem objętym ochroną w unijnym systemie jakości, który potwierdza wyjątkowy charakter regionalnej żywności i jej związek z miejscem pochodzenia.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Nocy z czwartku na piątek to możliwe burze, już mogą pojawić się wieczorem, natomiast jutro w trakcie dnia chłodniej, 23 kreski. I to od Sanoka przez Krosno, Jasło, Gorlice po Dębice i Tarnów, 23 kreski, spore zachmurzenie i opady deszczu, wyższe wartości, ale poniżej 30 na poziomie 27-8 wrócą do nas od soboty.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w Ache w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ache.lodz.pl/jaslo.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
1: Reklama. Jesteśmy po 16, druga zmiana w Trendy Radio, przed nami Adamski i nie, to nie jest Polak, nie ma też polskich korzeni, po prostu to Brytyjczyk, który dał sobie taką ksywę. Adamski Killer na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Ogłoszenie bezpłatne.
4: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 31 lipca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży. Miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych. Miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki jazdy kategoria B i T. Miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej. Hipoterapia. Miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Instruktor nauki jazdy. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel chemii. Miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Instruktor nauki jazdy. Miejsce pracy Biecz. Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Ratownik medyczny. Miejsce pracy Biecz. Asystent międzykulturowy. Miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela. Miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy. Miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka. Miejsce pracy Ropa. Pedagog. Miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla. Miejsce pracy Gorlice. Asystent kas samoobsługowych. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy. Pomiarowy. Praca na terenie kraju. Spawacz. Miejsce pracy Szalowa. Ślusarz. Miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany. Miejsce pracy teren kraju. Pracownik robót wykończeniowych. Praca na terenie Niemiec. Murarz. Praca na terenie Niemiec. Zbrojarz. Pracownik ogólnobudowlany. Praca na terenie kraju. Glazurnik. Praca na terenie Niemiec. Konserwator elektryk. Miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy. Brygadzista. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant. Praca na terenie kraju. Elektryk. Praca na terenie kraju. Kucharz. Miejsce pracy Świetnica. Kelner. Miejsce pracy Rygietów. Pracownik pomocniczy gastronomii. Miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych. Praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG. Miejsce pracy Lepica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG. Praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG. Miejsce pracy Lepica Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych. Miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Stolarz meblowy. Miejsce pracy Biecz. Pracownik utrzymania czystości. Osoba sprzątająca. Miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E. Teren, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
3: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
5: Reklama.
6: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
7: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
8: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
5: Reklama.
2: Płyta tygodnia.
9: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy twórczość Maryli Rodowicz, autorki no niezliczonej ilości hitów. Od czasów bitwy pod Grunwaldem to miała czas, żeby to ponagrywać. Niech żyje bal.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpacie zyska nowy obiekt dla miłośników strzelectwa. W Zachutyniu planowana jest budowa nowoczesnej strzelnicy. Gmina Zagórz ogłosiła już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a zainteresowane firmy mogą składać oferty do 10 sierpnia. Wyłoniony wykonawca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie kompletnego projektu od momentu podpisania umowy. W specyfikacji przetargowej precyzyjnie określono bogatą infrastrukturę sportową. Inwestycja obejmuje również budowę zaplecza administracyjno-socjalnego. W głównym budynku zaplanowano biuro kierownika, salę konferencyjną na około 70 osób, aneks kuchenny, magazyn broni oraz przestrzeń na okazjonalny punkt sprzedaży broni i amunicji. Dopełnieniem kompleksu będzie zagospodarowany teren wokół strzelnicy, na którym powstaną parkingi, oświetlenie, monitoring, sieć ścieżek pieszych oraz altana grillowa. W Tarnowie trwa modernizacja ulicy Lwowskiej na odcinku od ronda imienia Zesłańców Sybiru do ronda tymczasowego na skrzyżowaniu ulic Orkana Lwowska-Słoneczna. Aktualnie wykonawca prowadzi roboty drogowe i realizuje budowę kładki pieszo-rowerowej. W efekcie prowadzonych prac ulica Lwowska na tym odcinku będzie miała 4 pasy ruchu, po 2 w każdym kierunku. Piesi i rowerzyści będą korzystali z budowanej właśnie kładki pod wiaduktem. Wzdłuż wyremontowanej ulicy zostanie zamontowane nowe oświetlenie uliczne. Przed przystąpieniem do prac drogowych wykonawca przebudował sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz infrastrukturę podziemną, czyli sieci teletechniczne, wodociągowe i elektryczne.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Zwierzęta reagują na upały zmęczeniem, mniejszym apetytem oraz brakiem chęci do ruchu. Ponieważ nie potrafią się pocić całą powierzchnią ciała jak ludzie, szukają chłodnych miejsc, piją więcej wody i chłodzą organizm poprzez przyspieszony oddech. Jak zadbać o zdrowie naszych zwierząt w trakcie upałów? Mówi profesor Mirosław Welc, podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii.
3: W czasie upałów przekraczających, sięgających 30 i przekraczających 30 stopni w ogóle nie powinny być wyprowadzane na zewnątrz. Powinny przebywać w pomieszczeniach. Spacery tych zwierząt to tylko takie króciutkie fizjologiczne, a dłuższe spacery przed godziną 8 po godzinie 20, nie wcześniej. Zwracamy też uwagę, jak na tym spacerze jest podłoże. Jeżeli to jest asfalt, czy to są rozgrzane, bardzo mocno rozgrzane kamienie, kostka, pies nie powinien na to wchodzić. Jego opuszki są narażone na niszczenie, a porażenie i głębokie rany.
1: W przypadku zwierząt gospodarskich oraz dzikich najważniejsze staje się przygotowanie zacienionych schronień na wybiegach oraz wystawianie w ogrodach czy na balkonach stabilnych poideł, z których bez przeszkód mogą korzystać ptaki, jeże czy owady. 9 sierpnia na stadionie Osir w Gorlicach odbędzie się Festiwal Kolorów. Na scenie wystąpią m.in. Per Gin, Kronkel Dom, René i Aptekarze. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych i strefy gastronomicznej. Pierwszy wyrzut kolorów zaplanowano na godzinę 16. Start imprezy godzina 15.30.
0: Reklama.
4: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
5: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
7: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama. Trendy Radio.

Jesieni to już coraz bardziej zaawansowany. Chciałoby się jeszcze gdzieś pojechać na jakieś wakacje, nie? Popularnością cieszy się szukanie ofert, jak komuś coś nie wyszło. Na przykład on nie może jechać i odsprzedaje taniej, żeby cokolwiek odzyskać z tych pieniędzy. Tylko uwaga, bo nawet nie wiem, czy w większości przypadków, albo w zdecydowanej większości przypadków, często okazuje się, że to jest oszustwo. No i wtedy jedziemy na wakacje, a na miejscu okazuje się, że ani pieniędzy, ani wakacji. Cytując klasyka, ani Da Vinci, ani w kosmos nie polecę.

0: Informator. Od 21 do 23 sierpnia odbędzie się Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty w Krośnie. Na klimatycznej scenie wystąpią Guzik i Hołomiej z projektem Na Ludowo, Na Jazzowo, energetyczna fanfara Awantura, łącząca folk z nowoczesnym brzmieniem Zakuka oraz Touhaye, jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny folkowej. Na małej scenie zagrają kapela Lisianie, kapela Zbierana i kapela Zrobczyckiego, a festiwal otworzą zespół tańca ludowego Pogórzanie oraz zespół śpiewaczy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Na najmłodszych czekają spektakle Teatru Waśka, Teatru Malutki i Teatru Graholka, a także Teatro Poranek przygotowany przez grupę Drama Lama. Karpackie klimaty tworzą także rękodzielnicy, twórcy ludowi, artyści, rekonstruktorzy, regionalni producenci i pasjonaci, którzy przyjeżdżają do Krosna z różnych stron Karpat. Przywożą ze sobą smaki, zapachy, opowieści, dawne rzemiosło i tradycje, dzieląc się tym, co od pokoleń buduje tożsamość pogranicza. 23 sierpnia w Brzostku odbędą się dożynki powiatu dębickiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.30 uroczystą mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku, podczas której zostaną poświęcone tradycyjne wieńce dożynkowe. Po zakończeniu nabożeństwa o godzinie 14.40 barwny korowód przejdzie ulicami miejscowości na stadion przy ulicy Okrągłej. Tam odbędzie się dalsza część wydarzenia. Oficjalne rozpoczęcie dożynek powiatowych zaplanowano na godzinę 15. Krótko po nim, o godzinie 15.45, uczestnicy będą mogli zobaczyć tradycyjny obrzęd dożynkowy, w którym weźmie udział kapela ludowa Zastawnych. O godzinie 18.00 przed publicznością wystąpi znany artysta kabaretowy i aktor Krzysztof Hanke. Tuż po nim, o godzinie 19.00, wystąpi Justyna Luba z widowiskowym programem Folk Show. Gwiazdą wieczoru będzie Demono, którego koncert rozpocznie się o 20.30. Całe wydarzenie zakończy się zabawą taneczną z zespołem Andante, która wystartuje o 22.00.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Za moment 17:00 ekspres informacyjny w Trendy Radio. Oczywiście porcja wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Hej!

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Fala upałów daje się we znaki pacjentom w szpitalach. Nie będzie referendum w sprawie klimatu, zdecydował Senat. I Iga Świątek wciąż w grze na turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
2: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
3: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
2: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
4: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
2: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
1: Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał zadać obywatelom pytanie, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to już kolejny wniosek prezydenta o referendum dotyczące tego zagadnienia. Pierwszy, który został złożony w maju, również odrzucono. Robotnicy pracujący przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie znaleźli kolejny niewybuch. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji okolicznych budynków. Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessiką Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze w meczu z Sarą Bejlek, nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu to również tysięcznik. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
6: Tabilo prowadził 2 razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w 2 setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze.
5: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
1: I jeszcze ciekawostka z warszawskiego ZOO. Słonica Erna symbolicznie powróciła do swojego stada. W słoniarni warszawskiego ZOO stanął bowiem wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet słonicy Erny, która rządziła stadem warszawskich słoni w latach 2009-2020.
7: A ja zapraszam na prognozę pogody. 39 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolska.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 groszy. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
2: Reklama.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
2: Po 17. Uhuhu, ale piekarnik, nie? Ale palma, także moi drodzy, musimy się schłodzić. Wiadomo,

0: Muniatka to jest strzał w dziesiątkę.
1: Arbuz, też taki z lodóweczki.
0: Zimny, nie? Dobrze schłodzony. Całkiem nice, ale no jest problem, bo piszecie mi, że w ogóle nie macie apetytu w takie upały.
1: No i przyznam wam szczerze, ja tak samo, dlatego cieszę się, że możemy delektować się przynajmniej muzycznie.
0: Zapraszam już teraz 7148 trendy.
1: I to, co macie do przekazania, no i czekamy na te, no właśnie, wakacyjne utwory. Zaczynamy.

0: Zapis na dobry czwartek.
1: Pozdrawiam przyszłego szwagra z Dziska, Monika z Szymbarku, Baciary. Coś na pewno wybierzemy. No to moi drodzy, gratulacje w takim razie. No pięknie.
0: Gdzie będzie weselicho, też możecie pisać.

0: Pozdrawiam przeuroczych kawalerów z białego busa. Prace wykończeniowe spotkanych dzisiaj w Gorlicach. Kierowca, dobre ciasteczko. Pod upalny dzień proszę o zagranie piosenki Boys. Lody, ho, ho, ho. No to moi drodzy, widzę, że u was wesoło.
1: No to droga wielbicielko, już rano kminiłyśmy, nie?
0: Co by tu zrobić? No wydaje mi się, że
1: chyba będziesz musiała zagadać.
0: Albo panowie słuchają i sami się odezwą. No to niezłą zabawę będziecie mieć. No to gramy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Serdeczne przeprosiny dla żony Jolanty od kochającego męża Piotra. Żono, przepraszam, ale musimy przełożyć nasze wrześniowe wakacje. Nie wiedziałem, jak ci o tym powiedzieć. Denis i Jolka. O nie! No na pewno prościej przez antenę Trendy Radia. Także zapraszam do podsyłania SMS-ów. Raz jeszcze przypomnę 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. No niestety, ale czasem tak jest, nie, że coś innego wypadnie i trzeba przekładać, no i za bardzo nie wiemy, co już robić. Także chyba zrozumiałe. No, pani Jolu, mam nadzieję, że nie będzie pani zła. Na pewno mąż jakoś wynagrodzi. Panie Piotrze, prawda?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, podpisała umowę ze spółką, która za ponad 4 miliony złotych przygotuje dokumentację rozbudowy DK84 na odcinku Zagórz Lesko. Zakres opracowania obejmie również dwa mosty na Osławie w Zagórzu oraz Sanie w Postołowie, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Planowana inwestycja dotyczy blisko 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej. Zakładamy m.in. wzmocnienie nawierzchni donośności 11,5 tony na oś, przebudowę obiektów inżynierskich, zabezpieczenie osuwisk, budowę dodatkowego pasa do wyprzedzania, a także nowe chodniki i zatoki postojowe. Rozbudowa drogi krajowej nr 84 jest bardzo potrzebną inwestycją. Odcinek między Zagórzem a Leskiem przejeżdża średnio ponad 10 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki rozbudowie poprawi się komfort podróży i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, zarówno kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
1: DK 84 stanowi ważne połączenie zachodniej części województwa podkarpackiego z przejściem granicznym w Krościenku. Trwa modernizacja strategicznego wodociągu w Krośnie. Inwestycja obejmuje kluczowy 560-metrowy odcinek sieci między ulicą Okrzei a parkingiem poniżej ulicy Fortecznej. Stary rurociąg żeliwny zostanie zastąpiony nowoczesną rurą polietynową o średnicy 400 mm. Prace są prowadzone bezwykopową metodą przewiertu, co minimalizuje utrudnienia dla kierowców i mieszkańców. Roboty rozpoczęły się w maju i zakończą się pod koniec sierpnia.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Upały nas nie opuszczają, a na upały najlepszym ochłodzeniem jest kąpiel w basenie. Krystalicznie czysta woda, świetna atmosfera i zjeżdżalnia, która gwarantuje mnóstwo radości, czekają w Iwoniczu Zdroju. Tam basen otwarty jest do 18. Od godziny 10 basen otworzył Mosir w Sanoku. Tam z kolei można popływać, pozjeżdżać, pograć w siatkówkę, pobawić się na wodnym placu zabaw i dobrze zjeść.
4: Chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Państwa, wszystkich radiosłuchaczy i żebyście przekazali swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, aby skorzystać z naszego pięknego sanockiego basenu, który szczególnie w te dni najbardziej upalne, no tętni życiem od rana do wieczora. Można skorzystać z atrakcji dudnych, z wodnego placu zabaw, z basenu pływackiego, ze zjeżdżalni, z siatkówki plażowej. Można smacznie i fajnie zjeść, napić się chłodzących napojów. Naprawdę można świetnie spędzić czas w Sanoku.
1: Basen w Sanoku jest otwarty do godziny 19. Już 5 września odbędzie się 18. edycja Bicyklomanii, jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń rowerowych w Dębicy i regionie. Uczestnicy wystartują o godzinie 9 z Placu Solidarności, by wspólnie pokonać trasę prowadzącą do Pilzna. Bicyklomania na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych w Dębicy, gromadząc każdego roku licznych entuzjastów turystyki rowerowej. Tegoroczna trasa poprowadzi uczestników do Pilzna. W programie przewidziano przerwę z poczęstunkiem. Po zakończeniu rajdu uczestnicy spotkają się na stadionie przy ulicy Akademickiej, gdzie odbędzie się wspólny grill. Organizatorzy przygotowali również nagrodę główną w postaci roweru elektrycznego. Każda osoba biorąca udział w rajdzie otrzyma na starcie pakiet startowy z upominkiem. Rejestracja prowadzona jest online do 1 września do godziny 10.
0: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Reklama.
10: Granie na żądanie.
11: Wyślij SMS pod numer 7148.
10: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
11: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
10: Po 17.
12: Po 17.
13: Prosimy o utwór Boys, Ostatni dzień, ostatnia noc dla obchodzącego urodziny Karolka. Karolu, dużo, dużo zdrowia dla Ciebie, uśmiechu, radości i spełnienia wszystkich marzeń od całej redakcji Trendy Radia. No i oczywiście udanej imprezy urodzinowej, no bo kto powiedział, że w czwartule już nie można zacząć? Można.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ajajaj, ale ten czas pędzi. Zapraszam oczywiście na podsumowanie wczorajszego programu Trendy. Lista w wylocie Nelly Furtado i Electric Circus. No za tym hitem na pewno będziemy tęsknić. Za to dwie bardzo, bardzo przyjemne wakacyjne propozycje. DBL Heads Off oraz Alok J-Lo Everything's Fine. No ja jestem fanką J-Lo. Dla mnie to jest naprawdę kobieta kot. Także dzióbki, zobaczymy jak będziecie głosować. Na piątym, tak, bo rozpoczynamy już pierwszą piątkę. Tobi Romero, Fly High. Tu duży spadek, bo no właśnie, tu był dopiero na pierwszym i aż o 5 lokat spadek, to dużo. Na czwartym Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Loka w 4-lokatowym awansie. Pnie się coraz wyżej Last Go ze swoim najnowszym singlem Rise, bo z siódemeczki na drugim i na With Way z trzeciego, ale nadal waszym numerem jeden jest Duke Dumont i Miss de Manier, także jest się chyba z czego cieszyć, nie? Super, świętujecie czwartulo. Dobra dzióbki, my lecimy dalej i ja czekam na pozdrowienia, ale z tego co widzę to naprawdę jeszcze masa super muzy przed nami. Zostańcie.

0: Trendy Radio 101.9.
1: A już teraz dedykacja od naszego rezydenta Trendy Radia Marcina Rogali. No jak by mogło być inaczej? Hadaway, you rock my heart. No pewnie, że zagramy. I jeszcze pozdrowienia dla Marcina. No, Marcin na pewno słyszy, także też go pozdrawiamy. No to play. Rock my heart.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Dobry panie redaktorze, dla pana koleżanki, pani Ani Boys. Przemyślę swój wybór malutka. Pani Ania lubi disco polo najlepszego. Andrzej z Krasnego Stawu. Andrzeju, dzisiaj jestem ja, także dziękuję bardzo za miłe słowa. Lubię, no kurczę, powiem wam szczerze, że no z disco polo to jest tak... Nikt niby nie zna, ale każdy zna. Także moi drodzy, no pewnie jest to fajny gatunek muzyczny, dobrze się przy nim każdy bawi, także tylko same plusy. Dzięki za ten kawałek. Już teraz gramy w takim razie. Panie Andrzeju, dla pana.

Proszę o zagranie Alphaville Summer in Berlin dla ekipy remontującej. Jarek. Oj, Jarku, mam nadzieję, że no panowie dobrze zajmą się sprzętem. No chyba, że tam nadzorujesz, to na pewno będzie robota wykonana na 100%. Panowie, specjalnie dla was, no i przy takich upałach, no muza musi być i to dobra.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze, ulewy, gradobicia i uszkodzenia. Za chwilę o pogodzie. Będą też prognozy cen paliw na stacjach. Zajrzymy też do Gniezna, które ma nowy historyczny pomnik. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskiem. Uszkodzenia dotyczą w sumie około 15 budynków, także w pobliskim Wapniku. W całym regionie strażacy otrzymali około 60 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą, głównie o połamanych drzewach. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wprowadził w całej Polsce ostrzeżenia drugiego stopnia. Wyładowanie atmosferyczne, intensywny opad deszczu nawet do 45 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 100 km na godzinę mogą występować do jutra rana, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
2: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
1: W związku z ostrzeżeniami Instytut przypomina, by w trakcie burz nie stać pod drzewem.

0: W tym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który, jak się okazało, miał podłożyć pod własny samochód ładunek wybuchowy i wezwać służby wywołujące panikę. Do zdarzenia doszło w połowie lipca w podpoznańskim Swarzędzu. Na czas akcji ewakuowano stację benzynową i na kilka godzin zamknięto pobliskie drogi. Wstrzymano też ruch na trasie kolejowej.
1: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
0: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. 35-letni Jerzy B. został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Odpowie za spowodowanie niebezpieczeństwa eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, a także składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów. Na koniec jeszcze nowy, dość nietypowy pomnik w Gnieźnie. Przedstawia Mieszka I i brzemienną Dobrawę. Odsłonięto go dziś na wyspie Jelonek w miejscu z widokiem na katedrę. W uroczystości obok władz miasta uczestniczył autor Rafał Nowak. Gniezno liczy na to, że rzeźba Mieszka i Dobrawy będzie przyciągać pary starające się o potomstwo.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dzisiaj awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
2: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena Fręch wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a Fręch z Jessiką Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze, w meczu z Sarą Bejlek nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu, to również tysięcznik, do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
3: Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewność siebie na kolejne mecze.
2: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mohamed Salah, do niedawna jedna z największych gwiazd Liverpoolu, podpisał dwuletni kontrakt z Trabzonsporem. 34-letni skrzydłowy ma zarabiać 17 milionów euro na sezon. Przez blisko dekadę gry w barwach The Reds Salah strzelił 257 bramek, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Egipcjanin z Liverpoolem dwukrotnie świętował Mistrzostwo Anglii, a w sezonie 2018-2019 wygrał Ligę Mistrzów. Trabzonspor z kolei może być rywalem Górnika w czwartej, ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wcześniej jednak Zabrzanie muszą wyeliminować Ferencvaros, z którym pierwsze spotkanie przegrali w Budapeszcie 0-1. Diego Forlan został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Urugwaju. 47-letnia była gwiazda kadry zastąpi Marcelo Bielsa, który stracił posadę po odpadnięciu u Rusów w fazie grupowej tegorocznych Mistrzostw Świata. Forlan w reprezentacji rozegrał 112 meczów, w których strzelił 36 goli. Jego największym sukcesem był triumf Copa America w 2011 roku.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 17 stopni już w tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opad, deszczu i burze, termika ciepła i mokra, a biometr niekorzystny. Jutro w tym temacie niewiele się zmieni, z tym, że towarzyszyć nam będzie również wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Natomiast sobota już zdecydowanie przyjemniejsza, 27 stopni, pełne słońce w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w nocy no też odetchniemy, bo 15.
1: Reklama.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków

0: tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek ABC i Eurosklep.
1: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
2: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.

Master Boy, pozdrowienia dla mojego misia Szymona od Moniki. Uhuhu, jak słodziaśnie. Coś wybiorę na pewno od tych artystów. No to gramy.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Hej, zagrajcie Kordiana Every Day.
2: No nawet tak trochę się rymuje, jak tak człowiek pomyśli. Dobrze, no pewnie. Hit z 2025 roku, ale nadal robi furorę.
1: Gramy.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Pozdrawiam gorąco wszystkie dziewczyny z drugiej zmiany. Mielec, jesteście cudowne. Proszę o piosenkę z Kolima. Życie jest jedno. Och, och, och, dziewczyny, no za takie piękne komplementy, no to na pewno uśmiech musi być. Lecimy już teraz. Super, że jesteście.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dwóch wykonawców rywalizuje o kontrakt na remont skansenu archeologicznego Karpacka Troja. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, które przeznaczyło na ten cel 615 tysięcy złotych, otrzymało oferty mieszczące się w zakładanym budżecie. Prace konserwacyjne mają potrwać do końca listopada. Zakres planowanych prac obejmuje m.in. wymianę dranic i końcówek dwóch wałów, remont bramy i fortyfikacji na Majdanie, uzupełnienie ubytków gliną i wymiana drewnianych elementów w chacie otomańskiej, słowiańskiej, półziemiańce oraz chatach wioski. W planach jest także odnowienie dachów kuźni i obory dla kóz, a także naprawa ogrodzeń placu oraz wybiegu dla zwierząt. Wybrana firma będzie odpowiedzialna również za dostarczenie niezbędnych materiałów. W poniedziałek w godzinach od 15 do 19 w Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie odbędą się bezpłatne warsztaty. Kolorowe ściegi, szycie na maszynie od podstaw. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy obsługi maszyny do szycia oraz najważniejsze ściegi. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystają w praktyce, tworząc własną torbę na lato w duchu upcyclingu. Warsztaty pozwolą także zdobyć umiejętności przydatne na co dzień, od skracania spodni po przerabianie ubrań i naszywanie ozdobnych aplikacji. Zajęcia są bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W lasach na Podkarpaciu obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego z powodu upałów i niskiej wilgotności ściółki, spadającej poniżej 10%. Służby prowadzą wzmożone patrole i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mówi Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
3: Zwłaszcza na tych terenach niżu podkarpackiego, gdzie prognozujemy to zagrożenie, ono jest bardzo duże. My w ostatnich tygodniach nawet nie mieliśmy, odpukam tutaj mocno, jakichś groźnych pożarów, jakieś drobne zarzewia, które szybko były gaszone. Natomiast to zagrożenie jest i to zwłaszcza w okolicach, gdzie wypoczywa sporo osób. Dzisiaj, jeżeli wchodzimy do lasu, to pamiętajmy, że ta ściółka szeleści. Dosłownie zgrzytają te liście czy igły pod nogami, więc spalność tej ścioły jest niesamowita. Przy takich warunkach jak obecne zagrożenie jest tym większe, że to nie pożary już powierzchniowe, tylko zagrażają nam pożary wierzchołkowe, czyli drzewostanów.
1: Monitoring prowadzony jest m.in. przez specjalne maszty obserwacyjne. Gmina Brzozów zyska ponad 278 tysięcy złotych dofinansowania z PFRON na wsparcie środowiskowego domu samopomocy imienia świętego Jana Pawła II. Umowę w tej sprawie podpisali w starostwie powiatowym burmistrz Szymon Stapiński oraz skarbnik Anna Konieczna. Pieniądze pochodzą z programu wyrównywania różnic między regionami 3, a całe przedsięwzięcie zakończy się w grudniu 2026 roku. Kluczowe zadania projektu to usuwanie przeszkód w komunikowaniu się w budynku SDS, zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja budynku placówki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej. Gmina Korczyna podpisała umowę na dofinansowanie funkcjonowania dziennego domu Senior Wigor w Korczynie w ramach rządowego programu Aktywni Seniorzy ASY. Na realizację zadania wojewoda podkarpacki przyznał gminie 85 440 zł dotacji, a całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 360 tysięcy. Program obejmie utrzymanie 20 miejsc w dziennym domu Senior Wigor. Pozyskane środki pozwolą na dalsze zapewnienie seniorom bezpiecznego miejsca dziennego pobytu, organizację zajęć aktywizujących, integracyjnych i rehabilitacyjnych, a także wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Dzienny dom Senior Wigor to nie tylko opieka i pomoc, ale również przestrzeń spotkań, aktywności i budowania relacji.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Pozdrowienia dla Igora z Paszowej, który musi się pocić przy kombajnie podczas upalnych żniw. I piosenka Baciary, nie lubię swojej roboty. No niestety, ale ktoś to musi zrobić, nie? Igor, trzymam kciuki, no oby było lepiej coś. No pogodowo, no od jutra chłodniej, o ile można tak powiedzieć, przy 30 stopniach. No, ale byłoby przyjemniej, nie?
0: No lepsze to niż 4 dychy na termometrach.

Pozdrawiam przyszłego męża i szwagra, Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę Mandacik. Pozdrawiam również panią prowadzącą. Oj, dziękuję, bardzo mi miło. Pani Moniko, no i super hicior pani wybrała. No, to mandacik chyba dla panów, co? Z przymrużeniem oka.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Papa Dance, Nietykalni dla Madzi od Arka. Oj tak, są takie hity, które z głowy nam po prostu nie wychodzą i uważam, że ten, no właśnie do takowych należy.
2: No to gramy.

0: Pozdrawiam Krzysia i Jagodę, proszę o Boys i również pozdrawiam Trendy, Ela. Pani Elu, dziękujemy. No i od zdrowia oczywiście wszystkich. No i też no bardzo fajną piosenkę włączymy. Co wy na to? Coś z repertuaru wybiorę na pewno.
1: Wciąż pamiętam twoje oczy roześmiane tak.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co z rządową obniżką cen paliw? Eksperci są dobrej myśli. Była premier ukarana przez prokuraturę, powiemy za co. Polska wśród największych gospodarek Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tak uważają analitycy rynku paliw z BM Reflex. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
2: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
1: Nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio, bo obniżony mógłby zostać jedynie VAT. Ale to i tak według analityków przełożyłoby się na spadek ceny za litr nawet o złotówkę. Beata Szydło ukarana przez prokuraturę w Rzeszowie mandatem 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Była premier zamierza odwołać się od decyzji prokuratury, tym bardziej, że decyzja jest nieprawomocna. Mamy z prokuraturą różnicę zdań, mówi Szydło.
3: Odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawia.
1: Tymczasem prokuratura twierdzi, że terminy przesłuchania Beaty Szydło jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Szydło ma być jako świadkowa przesłuchana w sprawie malwersacji zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i szkody majątkową szacowaną na co najmniej 8 milionów złotych. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Potępiono w niej m.in. przejawy ksenofobii, rasizmu czy mowy nienawiści. Senatorowie wyrażają w niej też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Prokuratura i policja wyjaśniają tymczasem sprawę uszkodzenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii na Lubelszczyźnie. Pomnik został pomalowany sprayem oraz wycięto z niego łuk zdobiący, który był jego integralną częścią. O uszkodzeniach policję powiadomiła 30 lipca Straż Graniczna. Na koniec jeszcze doskonałe wieści. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro, co odpowiadało prawie 5% łącznego PKB Unii. Największą gospodarką Unii Europejskiej pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony czwarty etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Lemmen wyprzedził Włocha Christiana Scaroniego. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce ze stratą 21 sekund. Etap został najpierw przerwany z powodu kraksy w peletonie, a następnie skrócony o 15 kilometrów. Weronika Falkowska odpadła w ćwierćfinale.

0: prezesa, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
1: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.

0: Zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 17 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Miejmy to na uwadze i śledźmy alerty pogodowe. Jutro w tym temacie niewiele się zmieni. Odrobinę chłodniej, o ile tak można powiedzieć. Nie, no można. 26 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota już słoneczna. 27 stopni, w nocy spadnie do 15.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.

0: do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Słowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
3: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: Dla Was z Jedlicza Baciary 7 czerwonych róż od Marioli. Oj, Pani Mariolu, bardzo gorąco dziękuję. Również pozdrawiam Panią Edytkę, która właśnie napisała do nas na naszym fanpage'u na fejsie i zagramy także DJ Space i Cruel Summer tu w poleceniu od Marcina oczywiście.

Kochanemu mężowi Marcinku, jesteś teraz w trasie, przed tobą jeszcze dużo godzin, tak do pierwszej, drugiej w nocy. Czekam na ciebie. Dziękuję ci za nas i nasze wspólne życie. Kocham cię, żona Małgosia, ale słodziaśnie. Pani Gosiu, pozdrawiam panią serdecznie i mam nadzieję, że pan Marcin dojedzie do pani bezpiecznie. I panie Marcinie, da pan radę? No, trzeba się trochę pomęczyć, ale chyba warto, co? Nie ma innej opcji.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
2: Tam, tararam. Hello, hello. Jak tam dzióbki? No ja się cieszę, że rozpoczynamy już program Granie na żądanie, bo mam dla was naprawdę mega świetne hiciory. Idealne jak na lato, a to jest chyba najważniejsze, żeby się pobujać w tym dobrym wajbie. Wylot Aleksandra Stan i Tok. No niestety po raz ostatni, a szkoda, ale za to mam surprise'a, bo no dobra, już powiem. Ponownie powróci, czekajcie.
3: Wyloty.
4: W dół.

0: Aleksandra w wylocie i jak już powiedziałam, Aleksandra w propozycji pierwszej, Baila Morena.
1: No jak ja usłyszałam ten utwór, myślę sobie, o nie, to jest naprawdę coś takiego, co spodoba się słuchaczom. No i wiem, że na pewno ten hicior wam siądzie, a to dlatego, że no po prostu czuć w nim lato, wakacje, ma super klimat, ale Aleksandra, tak jak inna, to są rumuńskie artystki, one naprawdę potrafią w taniec, w śpiew, no i przede wszystkim w bawienie publiki. Także dziubasy, no mam nadzieję, że wam się spodoba i siądzie, tak jak mi kolokwialnie mówiąc. No to gramy.
2: Propozycje.

0: Trendy lista.
1: Aleksandra Stan, Baila Morena przed chwilą w propozycji pierwszej. No i świetnie to buja, także ja się cieszę. Na drugim Fisher What a Life, Florence Arman na ficie też możemy usłyszeć. No Fisher to jest znany już przez was DJ, który często gościł w programie, powraca z najnowszym hiciorem, też ideolo jak na imprezę, także no trochę musicie się nagłowić, na kogo chcecie głosować. No i zaraz zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. No może nie zaraz, tylko dopiero jutro, ale no już dzisiaj będę widziała, na co głosujecie. Także zaraz przypomnę, w jaki sposób.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Urząd Miasta w Dębicy otworzył oferty w przetargu na kompleksową modernizację biurowca przy ulicy Metalowców. Obiekt zmieni się w inkubator przedsiębiorczości oraz nową siedzibę Centrum Integracji Społecznej. Inwestycja zostanie sfinansowana przy wsparciu funduszy szwajcarskich. Koszty i oferty wykonawców miasto zabezpieczyło na ten cel 23 miliony złotych. Wszystkie z 7 złożonych ofert mieszczą się w budżecie, co pozwoli na spore oszczędności. Inwestycja obejmuje 2 połączone budynki i potrwa 18 miesięcy. Prace obejmą remont generalny, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii, instalacje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, a także budowę nowych schodów zewnętrznych, podjazdu, chodników oraz aranżację terenu wokół biurowca. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał gminie Biecz dofinansowanie w kwocie ponad 1 200 000 zł na realizację projektu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 600 000. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 49 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Projekt obejmuje budowę oczyszczalni wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej od budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, wykonaniem zasilania elektrycznego oraz przeprowadzeniem rozruchu technicznego i technologicznego Biecz 10 oczyszczalni. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby, zwiększy dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sanitarnej oraz poprawi jakość życia na terenie gminy Biecz. Policjanci krośnieńskiej drogówki zatrzymali motocyklistę, który poruszał się na jednym kole ulicą Podkarpacką w Krośnie. Niebezpieczne zachowanie 31-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego zakończyło się wysokim mandatem oraz punktami karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali kierującemu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Mówi młodszy aspirant Sara Bania-Nowak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
2: W sobotę po godzinie 20 policjanci ruchu drogowego z krośnieńskiej komendy zauważyli mężczyznę, który na ulicy Podkarpackiej w Krośnie jechał motocyklem marki Yamaha na jednym kole. Kierujący jednośladem stworzył zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników drogi. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej brawurowo jadącego motocyklistę. Okazał się nim być 31-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł, otrzymał 10 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Policja apeluje o zachowanie ostrożności. Zwierzęta reagują na upały zmęczeniem, mniejszym apetytem oraz brakiem chęci do ruchu. Ponieważ nie potrafią się pocić całą powierzchnią ciała jak ludzie, szukają chłodnych miejsc, piją więcej wody i chłodzą organizm poprzez przyspieszony oddech. Jak zadbać o zdrowie naszych zwierząt w trakcie upałów? Mówi profesor Mirosław Welc, podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii.
3: W czasie upałów przekraczających, sięgających 30 i przekraczających 30 stopni w ogóle nie powinny być wyprowadzane na zewnątrz. Powinny przebywać w pomieszczeniach. Spacery tych zwierząt to tylko takie króciutkie fizjologiczne, a dłuższe spacery przed godziną 8 po godzinie 20, nie wcześniej. Zwracamy też uwagę, jak na tym spacerze jest podłoże. Jeżeli to jest asfalt, czy to są rozgrzane, bardzo mocno rozgrzane kamienie, kostka, pies nie powinien na to wchodzić. Jego opuszki są narażone na niszczenie, a porażenie i głębokie rany.
1: W przypadku zwierząt gospodarskich oraz dzikich najważniejsze staje się przygotowanie zacienionych schronień na wybiegach oraz wystawianie w ogrodach czy na balkonach stabilnych poideł, z których bez przeszkód mogą korzystać ptaki, jeże czy owady. 9 sierpnia na stadionie Osir w Gorlicach odbędzie się festiwal kolorów. Na scenie wystąpią m.in. Per Jean, Kronkel Dom, René i aptekarze. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych i strefy gastronomicznej. Pierwszy wyrzut kolorów zaplanowano na godzinę 16. Start imprezy godzina 15.30.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
8: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 20. Alok J-Lo Everything's Fine jako nowość. 19 Zalia, Tylko kochaj mnie z 20, a na 18 Eve, Meet Me in the Dark z 19.
9: 20.

A już teraz w głośniki wskakuje Filip George z hitem Love Inside, a to za sprawą Zuzi, która pozdrawia mega, mega serdecznie z Głowienki. Także Zuza, machamy do ciebie i cieszę się, że tu jesteś. Następnie Cascade Mirgen z 18.

0: Moi mili, pamiętajcie, że możecie podsyłać wasze propozycje do programu Trendy Lista. No muszą być to nowości, bo często zdarza się tak, że podsyłacie dalej hity z 2015-17. No w propozycjach znaleźć się nie mogą, oczywiście w programie tak. Także zachęcam oczywiście do tego, by zwracać na to uwagę, no i żeby były w miarę cenzuralne, bo to też jest ważne. Następnie 16, Lord Luxury, Colorado z 13, 15, Marlon Hofstadt, I Like z 12, a na 14 Bryska, Myślę o mnie, dzisiaj w ładnym dwulokatowym awansie. No i tak jeszcze powracając do propozycji, możecie podsyłać na naszego fanpage'a na fejsie, w wiadomości prywatnej lub też na maila redakcja@trendyradio.pl.
1: 16
2: w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Żar z nieba, kolejne rekordy na Węgrzech, w Polsce ograniczenia na kolei. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, mówią tymczasem eksperci. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Marcin Krzemiński. W Budapeszcie padł dziś nowy ogólnokrajowy rekord wysokości temperatury. Słupki rtęci około 15 wykazały w węgierskiej stolicy 41,6 stopnia, przekazał portal Telex. Poprzedni rekord ustanowiono dzień wcześniej i był niższy o zaledwie 0,2 stopnia. Fala upałów na Węgrzech ma osłabnąć w weekend. W Polsce najgoręcej dziś o 18 było w Rzeszowie i Zamościu prawie 35,5 stopnia. Do tego ze względu na wysokie temperatury obowiązują ograniczenia prędkości na 4 odcinkach linii kolejowych. Tak jak informują polskie linie kolejowe, trasy w części Wrocławia, a także odcinki Augustów Szczepki i Piwniczna Muszyna. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, prognozuje tymczasem ekspert. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata. Wciąż robimy za mało, a emitujemy ogromne gazy cieplarniane, mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2: To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. Nawet jak mieliśmy powietrze napływające z południa, to nigdy ono nie było tak gorące. Więcej energii oznacza właśnie bardzo duże zróżnicowanie typów pogód, ale też dużo bardziej energetyczne pogody.
1: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one niebezpieczniejsze. Nie żyje Polak, który wczoraj spadł w katalońskich Pirenejach w okolicach Saboredo w dolinie Aran na wysokości około 2300 metrów. W sprawie prowadzone jest dochodzenie, a opiekę nad ciałem przejęli funkcjonariusze katalońskiej policji Mossos d'Esquadra. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
3: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
1: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.

0: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 17 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opad, deszczu i burze. Jutro podobnie, z tym, że jeszcze wietrznie. Nawet do 50 km na godzinę. 26 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Dębicy, w Lesku, w Sanoku, także w Gorlicach. Sobota już przyjemniejsza, pełne słońce, 27 stopni, w nocy spadnie do 15.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was

0: korzystania z naszej aplikacji na wasze telefony, to Trendy Radio jest zdecydowanie wygodniej, sprawniej, szybciej. No i jesteśmy pod waszym uchem 24 na dobę. Jeżeli ktoś tyle z nami wytrzyma, no właśnie. Dobra, dziubasy, ja jeszcze zachęcam do pobrania aplikacji Janosik, ponieważ tam również jest dostępna nasza stacja radiowa. Nie łapiemy mandatów, tylko super nuty. Także zapraszam do korzystania. Możecie śmiało podsyłać foty, jak też korzystacie z obydwu aplikacji, to wrzucę na naszego fanpage'a na fejsie. 13. Gorgon City Work It Out z 17. na 12. Offenbach Four to the Floor z 15. a na 11. Unit S Flipside z 14.
1: 13.
2: W górę.

0: No nic, najgorzej. Współczuję, najgorzej. Też mnie raz to spotkało, ale byłam zła. No to jest właśnie ta złośliwość rzeczy martwych, jak to się mówi. Monia niestety rozchorowała się na swój urlop, no i zamiast wypoczywać na Chorwacji, to leży w łóżku. No Monia, najgorzej, okropne to jest. Tak, ale może uda się przenieść jakoś urlop, no oby się udało, trzymam kciukasy, no bo czasem nie ma co marnować tych dni, nie. No fajnie wykorzystać to w taki sposób, żeby coś zobaczyć, pozwiedzać, w końcu raz się żyje. Także no, wartałoby wartało. Trzymam kciuki, że będzie dobrze i dużo, dużo zdrowia dla ciebie. A już teraz na 10. Meduza, Rani Silence z 11. 9. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me ze 6. A na 8. Sub Focus Elevate ze 4.
1: 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpacie zyska nowy obiekt dla miłośników strzelectwa. W Zakutyniu planowana jest budowa nowoczesnej strzelnicy. Gmina Zagórz ogłosiła już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a zainteresowane firmy mogą składać oferty do 10 sierpnia. Wyłoniony wykonawca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie kompletnego projektu od momentu podpisania umowy. W specyfikacji przetargowej precyzyjnie określono bogatą infrastrukturę sportową. Inwestycja obejmuje również budowę zaplecza administracyjno-socjalnego. W głównym budynku zaplanowano biuro kierownika, salę konferencyjną na około 70 osób, aneks kuchenny, magazyn broni oraz przestrzeń na okazjonalny punkt sprzedaży broni i amunicji. Dopełnieniem kompleksu będzie zagospodarowany teren wokół strzelnicy, na którym powstaną parkingi, oświetlenie, monitoring, sieć ścieżek pieszych oraz altana grillowa. W Tarnowie trwa modernizacja ulicy Lwowskiej na odcinku od ronda imienia Zesłańców Sybiru do ronda tymczasowego na skrzyżowaniu ulic Orkana Lwowska Słoneczna. Aktualnie wykonawca prowadzi roboty drogowe i realizuje budowę kładki pieszo-rowerowej. W efekcie prowadzonych prac ulica Lwowska na tym odcinku będzie miała 4 pasy ruchu, po 2 w każdym kierunku. Piesi i rowerzyści będą korzystali z budowanej właśnie kładki pod wiaduktem. Wzdłuż wyremontowanej ulicy zostanie zamontowane nowe oświetlenie uliczne. Przed przystąpieniem do prac drogowych wykonawca przebudował sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz infrastrukturę podziemną, czyli sieci teletechniczne, wodociągowe i elektryczne.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej spotkał się z funkcjonariuszem placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnej, który na legendarnym motocyklu WSK odbył niesamowitą podróż po Europie. Z patriotyczną misją dotarł na Monte Cassino. 5 sierpnia na spotkanie z generałem Brygady Straży Granicznej Tomaszem Zybińskim funkcjonariusz przyjechał dokładnie na tej samej maszynie, która pokonała tysiące kilometrów europejskich dróg. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Chorąży Ślusarczyk opowiedział o niesamowitej podróży, wyzwaniach i wyjątkowym momencie, którym było dotarcie do Monte Cassino we Włoszech. Do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego dostarczył złotą odznakę pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, przekazaną przez komendanta oddziału. Odznaka przekazana w 35. rocznicę powołania oddziału to wyraz trwałej pamięci o polskich żołnierzach, którzy podczas walk na Monte Cassino zapisali jedną z najchlubniejszych kart w historii oręża Rzeczypospolitej. Pamiątka już niedługo zajmie swoje miejsce w przygotowywanej gablocie muzealnej.
1: Komendant pogratulował funkcjonariuszowi wytrwałości i niesamowitej pasji. W podziękowaniu za wykonane zadanie wręczył mundurowemu okolicznościową odznakę wykonaną na wzór medalu 35-lecia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W gminie Jedlicze podpisano umowę na przebudowę dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach w Dobieszynie oraz Moderówce. Zakres obu inwestycji obejmuje między innymi profilowanie podłoża, wzmocnienie podbudowy spoiwem hydraulicznym, wykonanie warstwy z kruszywa łamanego, ułożenie nowej nawierzchni oraz utwardzenie poboczy. Długość przebudowywanego odcinka w Dobieszynie wynosi 108 metrów, a wartość tego zadania to ponad 126 tysięcy złotych. Przebudowa drogi w Moderówce będzie kosztować ponad 130 tysięcy, a jej długość to 121 metrów. Zgodnie z podpisanymi umowami wykonawca zakończy zadanie do 18 września bieżącego roku.
0: Trendy Radio. Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
4: Głosujemy, nie śpimy. 71-48 trl. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Siódema Roxy, niech będzie nam z 9 na 6 Inna With Way, z 2, a na 5 Alien Mighty's Deszcz. No tu panowie dzisiaj z 8.
5: 7.

Gorąca dedykacja dla mojego męża od Darii z Limanowej. PS, mam nadzieję, że jesteś już spakowany, bo czekam z walizą. Oj, no proszę, stwierdziłam, że nie może mnie to ominąć, to pozdrowienie także pozwoliłam sobie jeszcze przeczytać. No dzióbki, no wakacje mają to do siebie, że to jest tak świetny czas i tak na to czekamy każdego roku. No i fajnie, że się bawicie, no przede wszystkim odpoczywajcie. Daria, mam nadzieję, że z mężem też fajnie spędzicie czas i możecie pisać, no jaki kierunek tej destynacji obieracie. Czekam, a już teraz towarzyszymy wam z naprawdę świetnymi numerami. Na czwartym Hugel, Moving to the Sun ze siódemy, na trzecim Toby Romero, Fly High, a na drugim Duke Dumont, Miss de Manier. No, niestety już nie na pierwszym. 4.

0: Trendy Lista.
1: Halo, halo, to czas na podsumowanie. Wylot Aleksandra Stantok, propozycje również Aleksandra z hitem Baila Morena, Fisher What a Life. Na 20. Alok Jennifer Lopez, Everything's Fine. 19. Zalia, Tylko Kochaj Mnie. 18. Ave, Meet Me in the Dark. 17. Cascade, Mir Again. 16. Lord Luxury, Colorado. 15. Marlon Hofstadt, I Like. 14. Bryska Myśl o Mnie. 13. Gorgon City, Work It Out. 12. Offenbach, Four to the Floor. 11. You Not Us, Flipside. 10. Meduza Rani Silence. 9. Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. 8. Subfocus Elevate. 7. Roxy Niech Będzie Nam. 6. Inna With Away. 5. Alien Mighty's Deszcz. Na 4. Hugel Moving to the Sun. Na 3. Toby Romero Fly High. 2. Duke Dumont Miss the Manier. I zwycięża z miejsca 3. po raz pierwszy w notowaniu Let's Go z hitem Rise. Ale zagramy świetnie, głosowaliście. Ja oczywiście bardzo dziękuję za obecność i do jutra, buziole. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rok prezydenta Nawrockiego, za chwilę głowa państwa o minionych miesiącach. Upały kontra młodzi pacjenci jednego ze szpitali. Będzie też sport i wygrane Igi Świątek i Jagiellonii Białystok. Marcin Krzemiński. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
2: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
1: Senat odrzucił dziś wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Według Nawrockiego tak nie wygląda demokracja. Zarzucił rządowi brak wizji, a jedynie reakcję na wypływające afery. Prezydent zapowiedział, że jutro podpisze 4 nowe ustawy. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Oznacza to, że procedura wyboru szefa Instytutu rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po właśnie Karolu Nawrockim. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
3: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
4: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
3: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
5: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
3: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
1: Ostatnie pożegnanie dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Mecz rewanżowy w Glasgow odbędzie się za tydzień 13 sierpnia. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubić ze Szwajcarii 6-2, 6-1, a w meczu o ćwierćfinał może ją czekać powtórka z tegorocznego Rolanda Garrosa, bo zagra ze zwyciężczynią meczu Marty Kostiuk z Madison Keys.
6: Trochę się chłodzi, ale z tego się cieszymy. 17 stopni już tej nocy, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro, z tym, że 26 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast sobota już spokojniejsza, 27 stopni, pełne słońce. W nocy spadnie do 15, no też miło też.
7: A ja zmykam.
6: Do usłyszenia, trzymajcie się milusio i fajnie spędźcie wieczór. Buziole, do jutra.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Gradobicie i uszkodzenia, ostrzeżenia przed burzami, za chwilę o pogodzie. Kandydat PiSu na premiera zapowiada powołanie Straży Praw. Za chwilę też wygrana Lecha i remis Rakowa, czyli europejskie puchary. Marcin Krzemiński. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskiem, poinformowała Straż Pożarna. Chodzi o ponad 10 budynków mieszkalnych i gospodarczych. W całym regionie strażacy otrzymali ponad 250 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą. Jedna osoba została ranna wskutek przewrócenia się drzewa na samochód. Ostrzeżenia przed burzami dotyczą aktualnie większości Polski, w mniejszym lub większym stopniu 14 województw. Alerty drugiego stopnia nie obowiązują tylko w województwie lubuskim, Pomorzu Zachodnim, większości Pomorza i Wielkopolski, części Kujaw i Dolnego Śląska.
2: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
1: Mówi synoptyczka Agnieszka Prasek. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać miejscami także jutro rano. Meteorolodzy przypominają, by w trakcie burz nie stać pod drzewami, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, kolejny rekord temperatury 42,2 stopnia zanotowano dziś w miejscowości Dolne Plachtince na południu kraju. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdza, Polska weźmie udział w organizowanym przez Niemcy spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych poświęconym zagrożeniom związanym z dronami i ochronie infrastruktury krytycznej. Jak informuje rzeczniczka ministerstwa Karolina Gałecka, spotkanie odbędzie się 28 sierpnia i bliżej tej daty będzie dokładnie wiadomo, kto pojedzie do Flensburga. Ale najbardziej prawdopodobne to, że będzie to minister Marcin Kierwiński, albo wiceminister Maciej Duszczyk. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywała się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
3: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
1: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. Sport. Piłkarze Lecha Poznań pokonali KL Klaksvík z Wysp Owczych 1-0 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Rewanż rozegrany zostanie za tydzień w Torszan. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rewanż w Sztokholmie odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia.
4: Trendy Radio. Dobry wybór.
5: Był łobuz, ale zapomnieli o łobuzia.

right now. Oh yeah. In this sweet harmony. Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.